0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kuba Kusy, zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie zmotoryzowani, choć nie tylko, mogą zupełnie bezpłatnie korzystać z wypożyczalni rowerów zlokalizowanych na parkingach Park & Ride. Ten innowacyjny system cały czas się rozwija.
0: Poznaj miasto!
2: Park & Bike to taki system, gdzie rowery wynajmuje się na dzień, za darmo zupełnie i można poruszać się po Krakowie i po Skawinie w ramach tego całodziennego wypożyczenia. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Sam system powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt nazywał się Low Carb. Został uruchomiony najpierw testowo w roku 2020, a później już w 2021 rozpoczął niejako formalne działanie. Jeśli chodzi o takie technikalia, to testacje Park & Bike na parkingach Park & Ride, one są czynne w godzinach od 5 do 22, co oznacza, że rowery można właśnie wypożyczać od godziny 5 do godziny 20, a zwrot musi nastąpić do godziny 22. Jeśli chodzi o sam proces wypożyczenia, jest on bardzo prosty. Co najważniejsze i co należy podkreślać, rower jest absolutnie bezpłatny, tylko użytkownik musi najpierw się zweryfikować, to znaczy musi nam przesłać formularz weryfikacyjny, nam, czyli do Zarządu Transportu Publicznego musi przesłać formularz weryfikacyjny, gdzie sprawdzimy, czy rzeczywiście jest on upoważniony do wynajmu takich rowerów. I jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, to wystarczy tylko raz taki formularz przesłać. Wówczas powinien on ściągnąć taką aplikację Freebike 3.0 albo ze sklepu Google Play, albo z App Store i wówczas za pomocą tej aplikacji może dokonywać wynajmu tych rowerów i może z nich korzystać. Klientem może być każda osoba dorosła, która posiada numer PESEL oraz dokument tożsamości. Trzeba przyznać, że tutaj te zasady się troszkę zmieniły. Mieliśmy na samym początku przypadki niszczenia tych rowerów. W tej chwili do dyspozycji łącznie jest rowerów 143 i mniej więcej po 10 w każdej stacji jest ich udostępnianych i faktycznie sam system, samo jego działanie jest bardzo wysoko oceniane i dlatego też cały czas go rozwijamy.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ZTP.

0: Jeżeli zastanawiacie się, co to za dźwięk, to już spieszę z wyjaśnieniem. Tak właśnie brzmi mniej więcej 6 ton historii polskiej motoryzacji. O tym już za kilka chwil.
1: Historia, którą warto poznać.
2: Jest to San H100B, a więc wersja miejska. Jacek Kołodziej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Auto, które ma swoje lata, bo wyprodukowane zostało w 73 roku. No więc ten wiek troszkę zobowiązuje, co widać po samochodzie, ale dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, niż przyjechał do nas półtora roku temu, ponieważ wtedy rozpoczęliśmy proces odbudowy, no i dziś możemy zaprezentować ukończony, skończony, zrobiony cały autobusik. Pięknie, mam nadzieję, wyposażone.
0: Ten autobus przyjechał do nas z Torunia, służył za altankę ogrodową.
2: To znaczy jego historia zaczęła się w Toruniu i można powiedzieć, że w pewnym sensie tam się zakończyła, dlatego że pod Toruniem auto stało przez wiele lat na działce. Zostało w którymś momencie kupione przez osoby, które zajmują się czy też renowacją, czy też kolekcjonowaniem takich pojazdów, no i przechodząc z rąk do rąk ostatecznie trafił do nas, gdzie został odbudowany.
0: Czym ten autobus różni się od Sanów, które mamy już we flocie krakowskiego MPK?
2: Tak naprawdę mamy dwa i to są, można powiedzieć, cała produkcja lat 60. i 70. No bo kiedyś były Sany H01 produkowane od lat 50, połowy lat 50. Później przerobione, nieco zmodernizowane Sany 25. No a następnie rozpoczęto Sany H100. No ale ten H100 to jest troszeczkę już inna konstrukcja. To jest autobus umieszczony przede wszystkim na ramie, a nie tak jak jego poprzednik H01, samonośny. A więc rama mocniejsza w tym samym autobus, no ale też i minusy, no bo niestety cięższy, no i troszeczkę wyższy, bo podłogę trzeba dość wysoko umieścić, chociaż ona tutaj w tym aucie jest obniżona, bo to nie jest rama zastosowana z samochodu ciężarowego, tylko adoptowane podzespoły do zupełnie nowej ramy zbudowanej specjalnie właśnie pod potrzeby autobusu Sana H100.
0: Ten autobus po Krakowie, czy ten typ autobusu po Krakowie nigdy nie jeździł?
2: Jeździł, ale nie w barwach MPK. Jeździł jako przede wszystkim autobusy PKS-u, a więc niebieskie. Takie same autobusy jeździły, strzelam w tym momencie, pewnie jakiegoś Proszowic, Chobotu czy innych Niepołomic, ale tak to w tamtym czasie były. Nie tylko w PKS-ie były Jelczogórki, które oczywiście bardzo dobrze znamy także i z komunikacji publicznej, ale właśnie były także na tych mniej obciążonych liniach wykorzystywane Sany H100 w różnych wersjach. A, czyli tej dalekobieżnej zamykanej drzwi na klamkę oraz tej B, takiej jak to dzisiaj zaprezentowaliśmy. Natomiast w komunikacji miejskiej w Krakowie one nie były, dlatego że myśmy potrzebowali zawsze większych pojazdów ze względu na dużo większe napełnienie. Stąd też nie bez kozery Jelcze u nas były z przyczepami, czy w końcu przegubowe autobusy. Więc ten mały, zabierający zaledwie 60 pasażerów autobus, no niestety nie był w tamtych czasach nie był za bardzo wymagany na naszych krakowskich ulicach. Oczywiście zmieniły się czasy, zmieniło się podejście. Dzisiaj eksploatujemy autobusy, które mają pojemność mniejszą niż nawet 15 osób, ale właśnie wykorzystujemy na takich niewielkich liniach. Kiedyś o tym nie myślano. Kiedyś trzeba było przewieźć pracowników do huty, do innych zakładów pracy, gdzie trzeba było w ciągu krótkiego czasu przewieźć tysiące pasażerów. Stąd też te duże autobusy potrzebne.
3: Wojciech Bil, kierowca autobusu San Hastot.
0: Jak się jeździ takim dziadkiem?
3: Ciężko, gorąco, ale przyjemnie i jest satysfakcja z jazdy. Jest to taka odskocznia od nowoczesnych autobusów, bo żeby było śmieszniej, że najnowocześniejszym, czyli elektrykiem, a tutaj jest przeskok.
0: Kolosalny chyba, prawda?
3: O wieku.
0: Co możemy powiedzieć o tym autobusie, bo to nasza stricte rodzima produkcja, Sanoka.
3: Tak jest. No, tym jeszcze nie miałem okazji jeździć. No, będę też jechał nim pierwszy raz, więc nie wiem, ale ten nasz, co mamy, ten benzynowy, ciężko. No, mówię, wszystko ciężko. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, jak jeździ, nie? Bo tutaj, co poza jezdni, no to tyle, co jeździłem, no to trzeba wyjechać na drogę po prostu, nie?
0: Dobra, to tak. Otwórzmy drzwi do tego autobusu. Tutaj klamka taka klasyczna, drzwi chodzą ciężko. W środku także autobus pięknie wykończony. Kabina bardzo skromniutka w porównaniu z dzisiejszymi.
3: Tak, jest siedzenie, kierownica, pedały, hamulec, gaz i sprzęgło i to wszystko, i hamulec ręczny. Nie ma nic więcej.
0: Musi być głośno w tej kabinie, bo tutaj mamy taki tunel. Państwo tego nie zobaczą, ale więc musimy trochę poopowiadać. I w tym tunelu schowany jest silnik tego autobusu i to jest diesel, więc...
3: Tak jest.
0: chyba głośno.
3: Tak, bardzo głośno. To jest diesel ze stara z 28 silnik i no, musi być zabudowany, no bo tak to by na ziemi leżał, musiał być dany do środka, no i trzeba było go jakoś zakryć. Więc jest ta zwana wanna, co wszyscy na to mówią wanna.
0: Skrzynia pewnie niesynchronizowana.
3: Tak jest. Ale za to pięciobiegowa.
0: No to trzeba uważać przy zmianie tam z międzygazem, nie?
3: Tak, tak. Podwójne sprzęgło, międzygaz przy redukcji. No a jak to wszystko będzie chodziło, no to się wszystko okaże, jak wyjedziemy na linię.

0: Andrzej Syc.
1: Pan odpowiedzialny za między innymi restaurację tego autobusu. Co było najtrudniejsze w przypadku tego pojazdu? Bo on jest wyjątkowo, z wyjątkową pieczołowitością odtworzony.
0: No w sumie no to tutaj, no raczej się to jakoś wszystko układało. No, no my część dorabiamy, część z mechanicznych rzeczy, no to jeszcze się zachowało w dobrym stanie. Także, że ogólnie no to no nie było jakichś wielkich trudności.
1: Najtrudniej chyba odtworzyć pewne detale, które w takim pojeździe się znajdują.
0: No, no co tu można powiedzieć? No, no ja bym powiedział, że jakoś to część była zachowana w dobrym stanie, a resztę no to my potrafimy odtworzyć. No te blachy, co tu są na w środku, no dach, resztę mieliśmy. Części takie jak silnik i inne rzeczy, no to było jeszcze dobrze zachowane. Tyle bym powiedział.
1: A lubi pan odrestaurowywać takie stare autobusy?
0: Oczywiście, że tak. No to jest taka pasja. No.
1: Ten autobus jest w takim dość nietypowym, wiśniowym malowaniu. Odróżnia się bardzo od pojazdów starych MPK-owskich.
2: To pojazd wyprodukowany w roku 73, a więc w zasadzie ostatnim roku produkcji autobusów miejskich, bo jeszcze tylko w 74 produkowano wersję tą dalekobieżną. Natomiast ostatnia partia była wymalowana w takim właśnie ciemnym kolorze. Czy dokładnie? Ładnie takim trudno powiedzieć, dlatego że niestety farby z tamtego okresu dość szybko czy zmieniały kolor pod wpływem słońca, czy też po prostu starzały się. Jest to na pewno zbliżony kolor do tego, co kiedyś stosowano i takie autko trafiło w 73 roku do MPK w Toruniu, gdzie było eksploatowane i tam zakończyło swój żywot.
1: To wejdźmy może do tego pojazdu na chwilę, zrobimy sobie takie krótkie oprowadzanie. Przycisku szukam, nie, to chyba nam kierowca musi otworzyć, dobrze, to wejdziemy sobie przodem. Zapraszam bardzo gospodarza. No, wnętrze chciałoby się powiedzieć luksusowo, mimo że derma, skóra od węża ogrodowego, to o, jak wygodnie. O,
2: wygodnie, wygodnie. Siedzenia, jakby można powiedzieć, nawet i kształtem, ale także i wyposażeniem, przypominają rozwiązanie z Jelcza, które wtedy było oczywiście podstawowym pojazdem eksploatowanym we wszystkich niemal miastach i nie tylko. Natomiast były to inne rozwiązania. Nie ma tej dermy oryginalnej, która kiedyś tutaj powinna być. Ona powinna być takie prążki, nie tylko kolorystyczka, taka jak jest powinna być teraz. Natomiast sama derma, zwłaszcza ten ciemny, brązowy kolor, powinien być w takie prążki. To była taka gruba, twarda derma. Niektórzy być może jeszcze pamiętają, bo była stosowana w tak zwanych kiblach, czyli wagonach, jednostkach trakcyjnych N57. Tylko tam był zielony kolor.
1: Straszna była to derma. Człowiek w lecie przyklejał się do tych siedzeń i z bólem się od nich odrywał. Wyposażenie deski rozdzielczej skromniutkie. Parę przycisków, parę wajch i tyle za to wielka fajera, więc pewnie kierowca, kierowczyni musieli się nieźle napocić, żeby manewrować tym autobusem, pomimo dość takiego krótkiego rozstawu osi.
2: No, ten krótki rozstaw osi powoduje też równocześnie, że stosunkowo łatwo jest tym autem kierować. Natomiast, no niestety, w odróżnieniu od współczesnych pojazdów, nie ma tu żadnego wspomagania kierownicy, nie ma automatycznej skrzyni biegów, no i tak jak w wszystkich naszych starszych autobusach, no trzeba mieć tą siłę fizyczną, nie tylko w nogach, żeby tymi pedałami ponaciskać, ale także i w rękach, no bo ta skrzynia biegów wymaga jednak tego machania tą ręką. No i nie zapominajmy, tutaj trzeba tak zwaną przegazówkę, a więc sprzęgło na dwa razy, żebyśmy bieg wybili czy zredukowali.
1: Bo skrzynia bez synchronizacji, ale rozmawiałem z kierowcą, ponoć 5 biegów za to.
2: Tak jest, tutaj już jest rozbudowana wersja 5-biegowa.
1: Klimatyzacja, o, to sobie chyba otworzymy w ten sposób.
2: Znamy ją bardzo dobrze, ponieważ niemalże znowu powiem, ale tylko podobnie wyglądające okienka były w autobusach Jelcz. Można powiedzieć, że takie same dla pierwszego rzut oka, natomiast różniły się. To nie są takie same, ale tak samo zbudowane, z taką samą rączką plastikową. Zresztą ta sama rączka plastikowa później była i w tramwajach.
1: Z wielką pieczołowitością odrestaurowany tenże pojazd.
2: Myślę, że tak, ale ten egzamin niech autobus zdaje na linii wraz z pasażerami i czekamy na opinię.
1: Dodam, że zdjęcia tego wyjątkowego autosana znajdziecie na stronie internetowej MPK, a sam autobus będzie regularnie pojawiał się na krakowskiej linii muzealnej.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Dziś mieszkańcy Płaszowa coraz częściej protestują przeciwko tak zwanym uciążliwościom odorowym pochodzącym z tamtejszej oczyszczalni i garbarni. To nic w porównaniu z czym musieli zmagać się średniowieczni mieszkańcy Krakowa. I tym właśnie trochę niecodziennym tematem zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Kuba Kusy, witam i zapraszam.
3: Powietrze w Krakowie.
4: Na zapachy w miastach zawsze narzekano i narzekamy do dzisiaj, natomiast faktycznie wtedy tych powodów prawdopodobnie było więcej. Kamil Stasiak, Centrum Działań Społecznościowych Muzeum Krakowa. Jest nawet takie powiedzenie, że miasto średniowieczne najpierw było czuć, a dopiero potem widać. Oczywiście ono jest przesadzone, no bo zasięg naszego wzroku jest większy niż dosyć lokalny zmysł węchu, natomiast oddaje nam to powiedzenie mniej więcej to, jak w rzeczywistości ta sprawa wyglądała. Tych źródeł niekorzystnych zapachów, bo to one dominowały, było kilka, a wynikały one przede wszystkim z tego, że no mieliśmy dosyć duże nagromadzenie ludzi, które łączyło się z bardzo nieefektywnym systemem usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza tych właśnie produkowanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta.
1: Czyli po prostu pozbywano się, no powiedzmy wprost, śmieci i zanieczyszczeń, i to różnych frakcji, zarówno tych stałych, jak i płynnych, po prostu wywalając je za okno.
4: Tak, można tak powiedzieć. No ten zapach, który był wtedy generowany, wynikał przede wszystkim z tych zanieczyszczeń biologicznych, bo nawet jeśli to były śmieci, a niekoniecznie odchody i morz, to te śmieci też miały głównie ten charakter biologiczny. No jak wiemy, to jest taki rodzaj zapachu, który najczęściej nam najbardziej przeszkadza, bo to jest też taki rodzaj zapachu, który ma nas ostrzegać w tym takim naturalnym naszym środowisku, no i tam nie było pod tym względem inaczej. No i zależnie od tego, co to było, to w różne miejsca mogło trafić.
1: Czyli były jakieś takie służby oczyszczania miasta, pierwotne, prymitywne?
4: Troszkę za dużo było powiedzieć, żeby to były służby, bo wtedy by nam się to skojarzyło z taką służbą oczyszczenia, jaką mamy współcześnie. Natomiast w rzeczywistości była to grupa osób, która miała bardzo szeroki zakres zadań, od pilnowania ulic miasta, przez łapanie jakichś tam drobnych przestępców, po zajmowanie się właśnie tą czystością. Oni też czasami tych przestępców do tego utrzymywania czystości wykorzystywali, no ale po pierwsze ich było w ogóle całej tej grupy było mało, po drugie mieli liczne zadania, w związku z tym oczyszczaniem miasta sobie nie radzili. Trochę zostawało to na głowie mieszkańców, którzy mieli różnego rodzaju obowiązki z tą czystością i unikaniem tych najgorszych zapachów związane. Też te obowiązki nie były wystarczająco efektywne, żeby o ten komfort zapachowy zadbać. No więc mieszkańcy na przykład wylewali mocz. No jak wylewali ten mocz, to jeśli ktoś miał okno na ulicę, to po prostu wylewał go przez okno na ulicę. Jeśli ktoś miał okno na dziedziniec, no to wylewał go tam i tam on kanalikiem spływał też w kierunku ulicy, gdzie znajdowały się rzeczoki, które teoretycznie miały ten rodzaj nieczystości wyprowadzać. Właściciele na przykład mieli obowiązek, żeby nad tym miejscem, gdzie ten kanalik uchodził, na chodniku zrobić mostek, żeby ludzie nad tym kanalikiem mogli przejść. No więc unikali bezpośredniego fizycznego kontaktu, no ale dalej czuli to, co się tam znajdowało.
1: Nie było żadnych spłukiwaczek?
4: No nie, niestety nie było takich udogodnień. Na pewno, jeśli mieliśmy do czynienia z jakimś takim bardziej suchym okresem, to pewnie w jakiś tam sposób przepłukiwano ten chodnik, żeby udrożnić te rynsztoki. One oczywiście zbierały się do takich rynsztoków głównych, które wyprowadzały ten rodzaj nieczystości w kierunku fosy, a ta z kolei wyprowadzała go do Wisły, która była takim no po prostu głównym rodzajem kanału, który miał tą nieczystość z miasta odprowadzić. No i przy tej ilości ludności, jaka wtedy była w Krakowie, to było wystarczające. O tyle, że no Wisła nie miała dużych problemów, żeby taką ilość nieczystości ze sobą zabrać bez jakichś takich dużych problemów, jakbyśmy je współcześnie nazwali ekologicznych. Trochę gorzej było z samą fosą, która na pewno trochę śmierdziała.
1: A przypomnijmy jeszcze, jak z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, czy mieliśmy jakieś takie bardzo duże epidemie, na przykład cholery, związane z właśnie tąże sytuacją?
4: sytuacja sanitarna była, jeśli byśmy brali pod uwagę takie współczesne standardy, katastrofalne oczywiście. Te epidemie, one częściowo były właśnie związane z tym stanem sanitarnym, chociaż nie wyłącznie. One się zdarzały praktycznie raz na dekadę, raz na dwie dekady. Takie naprawdę całkiem spore, które pochłaniały dużą ilość ofiar. Tutaj też w pewnym sensie zapachy są z tym czynnikiem związane, dlatego że tych epidemii próbowano w jakiś sposób unikać. Jednym ze środków było okadzanie, zwłaszcza pomieszczeń, które miały no właśnie ten smród z jednej strony zakamuflować, z drugiej strony trochę zdezynfekować to pomieszczenie i w jakiś tam sposób zniwelować odrobinę, no ale jednak to ryzyko epidemii. No więc dym był takim czynnikiem, takim rodzajem zapachu, który uważano za ten, który niweluje ten naturalny smród związany z tymi biologicznymi zagrożeniami.
1: Nieładnie chyba pachnieli też sami ludzie, bo choć w państwa zasobach mamy resztki prapierwotnych wodociągów, to taka drewniana rynienka, no to jednak z tymi kąpielami średnio bywało.
4: Tak, no wodociąg doprowadzał wodę do rur musów, które stały czy do takich rząb, które się kończyły ten rur mus, które stały na placach, między innymi na rynku głównym. Niektórzy najbogatsi mieszczanie doprowadzali ten wodociąg bezpośrednio do swoich mieszkań, ale nieliczni. Więc to i tak trzeba było po tą wodę pójść. No ale faktycznie ona była czystsza niż ta woda ze studni.
1: Woda z młynówek pochodziła?
4: Tak, woda pochodziła z młynówki królewskiej, która była pobierana w miejscu, gdzie ta młynówka uchodziła w pobliżu tego miejsca, gdzie młynówka uchodziła do fosy miejskiej, więc też ten system miał takie szczotki, które miały zapobiegać temu, żeby te zanieczyszczenia z fosy tam trafiały, no bo czasem jeśli na przykład woda się cofnęła od Wisły, no to takie zagrożenie powstawało. No więc dostęp do tej wody był faktycznie utrudniony, ale też ludzie mieli mniejszą potrzebę tak częstego mycia się niż my mamy współcześnie. Więc chodzili do łaźni, na przykład cechy rzemieślnicze miały swoje własne łaźnie, no i było to mniej więcej powiedzmy raz w tygodniu. Czasem tam były takie negocjacje, żeby to się mogło odbywać częściej. To był standard i tak całkiem niezły. To znaczy na ziemiach polskich nie unikano mycia się. W zachodniej Europie, w niektórych miejscach, zwłaszcza po tak zwanej czarnej śmierci, uznano, że mycie się rozszerza pory, a przez te pory wnikają do nas różnego rodzaju drobnoustroje i postanowiono unikać mycia się albo stosować takie środki doraźne, na przykład zmienienie koszuli jako sposób dbania o higienę. Więc tutaj na ziemiach polskich, w tym w Krakowie, ta sytuacja i tak nie była najgorsza.
1: Mieliśmy w mieście coś takiego jak doły kloaczne. Domyślam się, że to były miejsca, które w dużej mierze generowały po prostu smród w mieście. Co to było? Czemu służyło i kto to czyścił? Bo ktoś to musiał czyścić.
4: No, doszliśmy do moczu wcześniej, a teraz jeszcze mamy odchody. To taka audycja idealna do jakiegoś śniadania na przykład. Bo faktycznie te stałe zanieczyszczenia też trzeba było gdzieś gromadzić. Ludzie mieli wykopane doły kloaczne na tak zwanych zadziach swoich posiadłości. No i tam wyrzucali te nieczystości, zwłaszcza właśnie odchody. Te doły czasami były opróżniane. Te, które były należały do jakiejś instytucji, nazwijmy je umownie publicznych, bardzo często, tak jak ulice, były oczyszczane przez te służby miejskie i przez skazańców. Doły, które należały do osób prywatnych, no to te osoby prywatne musiały być odpowiedzialne za to, żeby taki dół upróżnić. Taki dół się też zużywał, no bo to drewniane oszalowanie, ono gniło, więc po jakimś czasie przestawał pełnić swoją funkcję. Dlatego w takim momencie go już zapełniano do końca i zasypywano, a nowy dół wykopywano w jakimś innym miejscu. No możemy się domyślić, że oprócz zapachu, który był na pewno wstrętny, to też powodowało takie zagrożenie sanitarne, że przez ten dół kloaczny przeciekała woda, która potem spływała do wód podziemnych. I to był też powód, dla którego ta woda ze studni no, nie była najlepszej jakości. Natomiast to z kolei jest takie miejsca, które są niezwykle cenne dla archeologów. No bo ludzie jak tam wyrzucali różne nieczystości, to przy okazji jakieś zużyte przedmioty, czasem tam coś po prostu samo z siebie wpadło.
1: Nawet dziś w socjologii, ja jestem z wykształcenia socjologiem, mamy taki, może nie nurt, ale metodę badawczą garbology, czyli śmieciologia. Grzebiemy właśnie w śmieciach za pozostałościami jakichś na przykład dokumentów, które mogą nam cokolwiek o społeczeństwie albo społeczności powiedzieć. Brzydkie zapachy zostawiamy, to przechodzimy do może tych mniej uciążliwych, chociaż też nie do końca. Kraków w średniowieczu, no ograniczony wiadomo murami, więc każdy wie, gdzie planty są. Tak Kraków wyglądał. Rynek to jedno wielkie targowisko, jeden wielki plac targowy. Tam handlowano wszystkim, więc były też pewnie i przyjemniejsze zapachy, ale też nie do końca, tak jak powiedziałem, bo na przykład jakieś gnijące warzywa. Jak pachniał rynek w takim razie?
4: No tam to wszystko zależało pewnie od tego miejsca, do którego trafiliśmy. No jeśli trafiliśmy do Jatek Piekarskiej, to pieczywo było świeżo przywilione, no to ono pewnie pachniało właśnie taką spieczoną skórką. Jeśli przeszliśmy do kramów bogatych, gdzie na przykład sprzedawane były przyprawy, no to pewnie tymi egzotycznymi przyprawami pachniało i też raczej mieszkańcy uważali to za zapach ładny, przyjemny.
1: Przekichane chyba mieli w krowodrze, bo tam oprawiano zwierzęta. To już wychodzimy poza miasto.
4: To też są takie specyfiki poszczególnych części miasta. Może do tego za chwilkę wrócimy, kończąc jeszcze ten wątek rynku. No to wiadomo, tam też te biologiczne resztki różnego rodzaju. Warzywa, mięso, ryby. Tutaj też obowiązywały takie systemy, które miały uchronić trochę klienta przed kupieniem czegoś zepsutego, no i pewnie też dawały taki asumpt do tego, żeby to wszystko mniej śmierdziało. Na przykład ktoś, jeśli sprzedawał rybę, to ona całą płetwę mogła mieć tylko, jeśli była całkiem świeża, pół płetwy, jeśli miała jeden dzień, a całkowicie obciętą płetwę, jeśli już była dwudniowa i wtedy nie można jej było sprzedawać do konsumpcji przez ludzi. Ona mogła być tylko do konsumpcji przez na przykład zwierzęta.
1: Kto tego pilnował, albo kto obcinał te płetwy? Był jakiś inspektor?
4: Płetwy obcinał sam sprzedawca, natomiast ludzie pilnowali się w swoich grupach zawodowych sami, można powiedzieć. To znaczy, to cechy rzemieślnicze lub cechy kramarzy pilnowały swoich członków, żeby oni sprzedawali dobrej jakości produkty, a chodziło o to, żeby nie psuć reputacji całemu środowisku, więc ten system samokontroli gdzieś tam całkiem sprawnie działał.
1: Były perfumerie na rynku, czy nie?
4: Perfumerii takich samych w sobie nie było, no różnego rodzaju właśnie takie próby ukrywania zapachu się pojawiały, chociaż no mniej te efektywne i mniej rozpowszechnione już niż na przykład nieco później, już w XVII-XVIII wieku.
1: I przechodzimy w takim razie już poza miasto, trochę wybiegliśmy wcześniej, zanim opowiedzieliśmy o tym, jak pachnie rynek. No właśnie, mamy krowodrze, czyli darcie krów, rozprawiano tam mięso, mamy kleparz, mamy piasek, mamy wesołą i tak jak pan powiedział, pewnie każdy z tych obszarów, teraz już części Krakowa, pachniał trochę inaczej i miał swoją zapachową specyfikę.
4: Ta zapachowa specyfika najczęściej wynikała z tego, czym zajmowali się mieszkańcy danej okolicy. No i tutaj jeśli chodzi o rozbieranie mięsa, no to nie musimy iść aż tak daleko gdzieś tam na krowodrze, bo takie główne miejsce, które jest związane z rozbieraniem mięsa, znajdowało się na Kotłowym. To jest taki teren obecnej ulicy Westerplatte. Tam zresztą do dnia dzisiejszego jest siedziba cechu rzemiosł spożywczych. No i właśnie tam rozbierano mięso, tam też ukrywano, zakopywano resztki z rozbioru tego mięsa, te najbardziej śmierdzące resztki. Nawet mamy takie głosy, że chyba nie do końca sobie z tym radzono, bo zdarzały się takie sytuacje, że te resztki na przykład podrzucano na kleparz. I tych czeladników rzeźniczych, którzy te resztki podrzucali, tam kleparze nie próbowali złapać, ostrzegać, a jak te ostrzeżenia nic nie przyniosły, to po prostu ich pobili za to, że te śmierdzące odpady im tam próbowali podrzucać. Są takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, zresztą Kotłowe by też było poza terenem Krakowa, poza murem miejskim, ale też takie zawody, które śmierdziały tak bardzo, że specjalnie się ich pozbywano z wnętrza murów miejskich. No i mamy garbary, które przecież są poza obrębem murów miejskich i to nie tylko w Krakowie. Jeśli przyjrzymy się na garbary w innych średniowiecznych miastach, również na terenie Polski, to one też znajdują się blisko dawnych murów miejskich, ale nie wewnątrz.
1: Na przykład w Poznaniu.
4: Na przykład. Są też takie zawody, które wytwarzały pewne specyficzne zapachy na dłuższą metę, niezbyt przyjemne, ale ich się z miasta nie pozbywano. Tak było na przykład ze słodownikami i browarnikami. Tych browarów też śmierdziało. Taki zapach, który może nam się w pierwszym momencie wydawać nie aż taki znowu uciążliwy, taki słodkawy. Natomiast jakby spędzimy w nim dłuższy czas, no to już niechętnie pewnie będziemy o nim myśleć. I ich się nie pozbywano z miasta dlatego, że oni mieli beczki. A beczki były potrzebne na przykład do akcji gaśniczej. W związku z tym oni mieli obowiązek dostarczenia tych beczek, dostarczenia wody do akcji gaśniczej, więc musieli być blisko tego potencjalnego pożaru. No i ich tutaj na terenie miasta spokojnie zostawiano. No więc jak widzimy, no to ta specyfika zawodów też wpływała na tą zapachową specyfikę miasta. Ale to jest też tak, że my czasem o tym nie myślimy, natomiast zapach, węch jest jednym z takich najłatwiej adaptujących się zmysłów. Więc prawdopodobnie te wszystkie zapachy, o których my mówimy jako niezwykle uciążliwych, dla tych ludzi, którzy w nich mieszkali na co dzień, to były takie zapachy, do których oni się przyzwyczaili. przyzwyczajali, one powoli zaczynały stanowić tło ich życia. No i to, co dla nas byłoby bardzo trudne do wytrzymania, dla nich pewnie aż takie trudne nie było.
5: Więcej takich historii usłyszycie w Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Nowa Huta w swoim założeniu miała być modelowym, socjalistycznym miastem bez kościołów, a jedyną wiarą wyznawaną przez jej mieszkańców miał być komunizm. Ta część planu sześcioletniego jednak nie wypaliła i ówczesnej władzy religii z dzielnicy wyplenić się nie udało. Posłuchajcie zatem historii nowochódzkich kościołów, które na terenie tej sztandarowej budowy wczesnego PRL-u były obecne, zanim pojawili się radzieccy inżynierowie. To właśnie tym tematem zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
3: Historia, którą warto poznać.
6: Trudno mówić o historii Nowej Huty czy kościołów nowochódzkich, nie mówiąc o historii tej sprzed Nowej Huty. Maciej Nydzio, krakowski przewodnik, fan i entuzjasta miasta dawnej stolicy Polski, człowiek, który zamęcza historią rodzinę, przyjaciół, jak i turystów z różnych krajów. No bo przecież sama Nowa Huta, oczywiście jak powiedziałeś, oficjalnie, formalnie miała być miastem komunistycznym, modelowym, bez kościołów, bez Boga, a jedną wiarą czy religią miał być oczywiście komunizm. No ale jak tu wybudować miasto bez kościołów z większą częścią katolików jednak tam mieszkających, katolików, którzy przyjeżdżali w latach 40., głównie 50. niemal z całej Polski, głównie z tej części Polski. Często to była ludność wiejska, a że był to czas tuż po wojnie, więc religia dawała jeszcze jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak jak i w czasie II wojny światowej.
5: I przynależności też.
6: Przynależności, oczywiście. Skupiała, koncentrowała ludzi też często w jednym miejscu. No a prawda jest taka, że często to właśnie w kościołach za czasów komunizmu można było jakąś prawdę o Polsce usłyszeć. Prawdę, która też często przybywała gdzieś z zachodu, z zagranicy.
1: No i tych kościołów, jak się okazuje, pre czy przed nowochódzkich mamy całkiem sporo. Chyba najbardziej rozpoznawalne to opactwo cystersów w Nowej Hucie, a konkretnie to w Mogile.
6: Zgadza się. Także sięgnęliśmy naprawdę do tej średniowiecznej historii teraz, do XIII wieku. Warto było mieć cystersów w swoim królestwie, na swoim terenie, blisko swojego miasta, bo wraz z cystersami pojawiała się również edukacja. Cystersi zajmowali się rolnictwem, nawadnianiem pól, nowymi technikami rolnictwa. No i właśnie już w XIII wieku pojawił się tam klasztor, pojawił się kościół. Po chwili pojawił się nawet drugi kościół, bo okazało się, że ten przy samym klasztorze jest niewystarczający dla wsi Mogiła, a dlatego po drugiej stronie pojawił się kolejny kościółek, tym razem już drewniany, właśnie świętego Bartłomieja.
1: Zupełnie dwa różne światy. Opactwo jest bogate. Kościółek świętego Bartłomieja, no taki skromny, można powiedzieć, wiejski kościółek.
6: Zgadza się. I tak jak właśnie cystersi tutaj reprezentowali dość monumentalną architekturę, tą klasztorną i kościelną, aczkolwiek oczywiście w założeniu cysterskim zakonu cysterskiego należało budować prosto, skromnie. No niestety ta idea troszkę została zmodyfikowana. Czynnik ludzki tutaj miał spore znaczenie. Ważna jest lokalizacja samego kościoła czy klasztoru cystersów, bo to opactwo zostało usytuowane tuż przy trakcie handlowym, drodze na wschód, trakcie sandomierskim. Oczywiście w tym czasie, kiedy można powiedzieć na jakimś odludziu, w każdym razie nie w centrum miasta ten klasztor istniał, także musiał pełnić funkcje obronne. No a poza tym edukacja. Edukacja to jest to, co pojawiło się wraz z cystersami. Cystersi nawet otworzyli szkołę w którymś momencie przyklasztorną. Także to jest edukacja, rolnictwo, no i miejsce kultu, oczywiście miejsce pielgrzymek. Kolejny ważny przystanek pod samym Krakowem.
1: Czym wyróżnia się opactwo cystersów w Mogile? Czy niesie ze sobą jakieś tajemnice, ciekawostki?
6: Tak, na przykład jest taka historia związana jeszcze z najazdami tatarskimi właśnie w XIII wieku. Jedna z historii mówi, że gdy Tatarzy już dotarli na ten teren, przejęli teren samego klasztoru, weszli do kościoła i zobaczyli tam na krzyżu figurę, drewnianą figurę Jezusa. Tak przerazili się tej figury, wyglądała ona tak naturalnie i ponoć miała prawdziwe ludzkie włosy. Jak zobaczyli tak wyrazistego Boga, chrześcijan, katolików w tym momencie przerazili się i odstąpili od zniszczenia grabieży klasztoru i powoli się wycofali w strachu.
1: Po przeciwnej stronie mamy też wspomniany kościółek świętego Bartłomieja, bo opactwo zajmuje sporą część, czy kiedyś zajmowało tak zwanych też błoń mogilskich, ale przechodzimy ulicę klasztorną i mamy drewniany, tak jak już wspomniałem, skromny kościółek.
6: Tak, i tutaj zupełnie inny zapach nas wita niż w klasztorze cysterskim czy kościele przy nim, bo tutaj wita nas zapach drewna. Już przy samym wejściu, bo najpierw mijamy sobie budynek dzwonnicy bramnej, więc ten zapach drewna już nas otacza. Potem wchodzimy na teren przykościelny, gdzie oczywiście kiedyś znajdował się cmentarz. Bardzo często wciąż przy kościołach, gdy widzimy kawałek trawnika, znaczy, że najprawdopodobniej kiedyś był tam przykościelny, parafialny, czasami cmentarz. Kościół wyjątkowy, niewielki, drewniany. Kościół, który swoją kubaturą i kształtem jeszcze bardziej pasuje do zabudowy wiejskiej, nie tak jak ta monumentalna budowla właśnie klasztoru po drugiej stronie ulicy. A kościół był potrzebny. Być może mieszkańcy Mogiły czy okolicznych wsi nawet z większą łatwością odwiedzali ten kościół niż taki onieśmielający ich kościół przy klasztorze cystersów. Kościół o tyle wyjątkowy, bo dwunawowy z podniesioną nawą główną. A z takich ciekawostek z obecnych czasów, kościół posiada niesamowity system przeciwpożarowy. W przypadku pożaru cały kościół potrafi być pokryty kurtyną wodną. Na całym są zraszacze zamontowane, co też wygląda całkiem niesamowicie.
1: Zostajemy jeszcze przy cystersach. Pewnie nowochucianom tłumaczyć nie trzeba, ale mieszkańcom Krakowa, ja przepraszam za tę dychotomię, ale ona musi siłą rzeczy się pojawić. W Hucie mamy jeszcze jeden kościół cystersów na osiedlu Szklane Domy. Taka trochę postmodernistyczna już architektura, bardzo charakterystyczna budowla. No i właśnie, no i znowu też cystersi.
6: Zgadza się. A czemu ta budowla jest taka charakterystyczna? Kościół wybudowany na osiedlu Szklane Domy. Kościół, którego dużą część zajmuje właśnie szklany dach. Ponoć około 70% całej konstrukcji to jest właśnie ten szklany dach. W środku całkiem ciekawy, z drewnianym również wykończeniem, który sprawia, że czujemy się tam może troszeczkę przytulni. Kościół jest takim też, można powiedzieć, psztyczkiem wymierzonym komunistom, ponieważ w planach oryginalnych, urbanistycznych, przy budowie Nowej Huty, w tym miejscu miało powstać takie forum dla mieszkańców Nowej Huty i tam mieliby celebrować różne ważne dla tejże ideologii właśnie święta dni. Końcem końców powstała tam coś zupełnie opozycyjnego, czyli właśnie kościół. Chwilę zabrała budowa tego kościoła.
1: Chyba ze 20 lat.
6: Coś mniej więcej tyle. Na pewno ponad 10. Potem trwało oczywiście długie wykańczanie kościoła. Jak wiadomo, za czasów komunizmu niełatwo było o ukończenie takiej inwestycji, a komuniści utrudniali takie inwestycje na wszelkie sposoby, na jakie się tylko dało właśnie.
1: To skoro już opowiadamy o tych psztyczkach w nos socjalistycznej władzy, to nie sposób nie wspomnieć o Arce Pana w Bieńczycach, bo to pierwszy z współczesnych, socjalistycznych kościołów. Architektura nawołująca trochę, tak sobie myślę, do Le Corbusiera. No chyba myślę śmiało mogę o takie porównanie się pokusić. No i wcześniej cała awantura o krzyż w Nowej Hucie.
6: Walka o wiarę, o religię w Nowej Hucie ma dość głębokie korzenie. No bo jak to wybudować miasto bez Boga dla

0: Zatem do rozmowy z przewodnikiem Maćkiem Nyzio, który opowiada mi o historii kościołów w Nowej Hucie. Zatrzymaliśmy się na budowie chyba najbardziej rozpoznawalnej nowochuckiej świątyni, czyli Arki Pana. Posłuchajcie.
1: Władze ociągały się z rozpoczęciem tej budowy, no i ludzie postawili najpierw drewniany krzyż w tym miejscu właśnie przyszłej budowy. Po kilku latach, w roku dokładnie 1960, okazało się, że władze komunistyczne troszkę zmieniły zdanie i że nie zdecydowały się jednak na budowę kościoła tam, ale na budowę kolejnej szkoły, kolejnej tysiąclatki, na tysiąc lat oczywiście istnienia państwa polskiego. I właśnie w roku również 60 zdecydowały na usunięcie krzyża. A jak wiadomo, takich symboli się w Polsce nie usuwa, jak i w wielu różnych miejscach.
0: No i tutaj z pomocą przyszli hutnicy z kombinatu, którzy taki krzyż metalowy zrobili.
1: Zgadza się. Krzyż stanął, krzyż potem chciano usunąć. Podobno zaczęło się to dość groteskowo. Gdy pierwsza grupa robotników się tam pojawiła i gdy krzyż zaczął się przechylać, to do walk jeszcze nie doszło. Robotników początkowo jeszcze tam nie było, ale był ktoś inny, nawet silniejszy pewnie niż robotnicy, mianowicie żony tych robotników. I gdy one zobaczyły, że ten krzyż zaczyna się przechylać, zaczęły po prostu szarpać się z tymi robotnikami i przepędziły. Podobno panie jedną z koparek, czy jakiś rodzaj buldożera, śledziły aż do posterunku milicji obywatelskiej, gdzie schronił się tenże kierowca, robotnik. Niestety po jakiejś chwili pojawiły się siły specjalne, siły ZOMO, milicji obywatelskiej, i wtedy już niestety ta walka zaczęła nabierać już takiej prawdziwej definicji, powiedzmy, walki. Później skończyła się zmiana, jedna ze zmian na kombinacie. I początkowo panowie robotnicy podobno przyszli tam nie tyle bronić krzyża, ale bronić swoich żon przed milicją obywatelską. No i niestety wtedy zaczęły się już ciężkie zamieszki, które wciąż mieszkańcy Nowej Huty pamiętają. Prawdopodobnie ponad 200 milicjantów zostało rannych, czasami nawet ciężko rannych, i co najmniej 500 protestujących. Nie wiemy oczywiście, nie znamy dzisiaj, nie wiemy, czy te liczby są stuprocentowo pewne, no bo to czasy komunizmu, więc propaganda takie liczby czy statystyki ukrywała bardzo często. Były również ofiary śmiertelne, niestety. Ich pogrzeby odbyły się w środku nocy w sekrecie, tak żeby nie stwarzać kolejnej okazji do okazywania opozycji wobec ideologii komunistycznej. A jeszcze jest taka ciekawostka związana z samymi chodnikami wokół miejsca niedoszłej budowy kościoła nowochódzkiego. Mianowicie w trakcie zamieszek protestujący, walczący robotnicy zbierali po prostu płytki chodnikowe i rzucali ich fragmentami w siły porządkowe. Dlatego też przez lata był taki nieoficjalny symbol tej walki, czyli asfaltowe alejki, a nie betonowe chodniki.
0: No i po tych ruchawkach w Bieńczycach ostatecznie władze się ugięły. Oczywiście budowa kościoła w tym miejscu trwała też latami, materiały zbierano, no tak jak za komuny zbierano, czyli po prostu kombinowano, żeby cokolwiek udało się zdobyć, no i kościół ostatecznie powstał. Architektura bardzo też interesująca, charakterystyczna.
1: W końcu udało się rozpocząć budowę kościoła zaledwie kilkaset metrów od tej pierwszej nieudanej budowy. Także ten pierwszy kościół powstał już w tej nowej hucie, jak wspomniałeś, właśnie na terenie wsi Bieńczyce. Nie było to łatwe. Budowa rozpoczęła się w 1967 roku i zabrała naprawdę kawał czasu, bo mniej więcej 10 lat. Jak już wspomniałem, komuniści na wszelkie sposoby starali się utrudnić budowę tego kościoła. Pozwolili, ale powiedzieli: utrudnimy wam to na wszelkie możliwe właśnie sposoby. Z ciekawostek, władze komunistyczne nie pozwoliły nawet na użycie stali z kombinatu do budowy kościoła, w związku z czym stal została importowana z terenów Holandii, Królestwa Niderlandów. A zaledwie kilka kilometrów, mniej więcej 3 kilometry od terenu budowy, znajdowała się jedna z największych hut stali na świecie.
0: Na podsumowanie tej radiowej wycieczki dodam jeszcze, że z biegiem lat kościoły powstawały także w kolejnych nowochódzkich dzielnicach, jak na przykład Mistrzejowice albo Wzgórza Krzesławickie.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Przed mikrofonem Kuba Kusy. Witam serdecznie i zapraszam.

0: zapraszam. Jej litr kosztuje niecały grosz, zawiera ważne dla organizmu minerały i co najważniejsze, jest w pełni bezpieczna. Krakowska kranowianka, bo o niej mowa, to tania i smaczna alternatywa dla butelkowanej wody, której walory, zwłaszcza tej rozlewanej do plastikowych flaszek, coraz częściej poddawane są w wątpliwość.
1: Eksperci radzą.
2: Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa, zastępca dyrektora produkcji wody.
3: Panie dyrektorze, pamiętam, gdy byłem bardzo młodym człowiekiem i zziajany wracałem z pola od razu do łazienki, żeby napić się zimnej wody z kranu. No i się zawsze zaczynało, że w najlepszym przypadku to wyrosłyby mi, nie wiem, czułki na głowie, a w nocy zacząłbym świecić, a w najgorszym, pijąc taką wodę, wylądowałbym w Prokocimiu i do domu nie wrócił. Ta sytuacja się chyba trochę zmieniła, czy faktycznie gdzieś tak pod koniec lat 80. i na początku 90. tak źle było z tą naszą wodą? Bo dzisiaj kranowianka towarzyszy nam na co dzień. W urzędach, w niektórych restauracjach, no i u nas też w domach na stołach.
2: Powiedziałbym tak, w kwestii jakości wody zmieniło się bardzo dużo, bo rzeczywiście wtedy, w tamtych czasach, były inne przepisy, inny nadzór sanitarny nad wodą, nie tak ścisły jak teraz, nie tak szczelny. Natomiast w kwestii stereotypów, one niestety dalej zostały. Próbujemy ludzi przekonywać do tego, że woda w kranie jest bezpieczna, że jest to najzdrowszy, najczystszy, najbardziej przebadany produkt spożywczy, jaki mają do czynienia na co dzień.
3: Jakie parametry w takim razie badamy, skoro zapewniają Państwo na każdym kroku, na każdym etapie, że ta woda jest bezpieczna? Rozumiem, mikrobiologia, ale też składniki mineralne albo jakieś inne toksyny, na przykład nieorganiczne.
2: No jest wiele takich parametrów, które monitorujemy obowiązkowo, obligatoryjnie i muszę też się pochwalić tym, że od jakiegoś czasu, od kilku lat już badamy substancje, które dopiero w tym roku, nie tak dawno, weszły do nowego rozporządzenia ministra zdrowia. Dużo było w przestrzeni medialnej na temat tak zwanych farmaceutyków, hormonów, więc te kwestie zostały uregulowane w dyrektywie Unii Europejskiej. Teraz zostały te przepisy przeniesione na grunt polski, mamy nowe rozporządzenie i między innymi takie rzeczy jak mikroplastiki, czy bisfenol A, czy jakieś związki hormonalne są w tym momencie uregulowane, a w Krakowie my to już badamy od kilku lat. Także mamy też wiedzę na temat braku zagrożenia wynikającego z tego typu substancji, czyli z tak zwanych nowo pojawiających się zanieczyszczeń organicznych. Natomiast co do klasyki, no to mikrobiologia to jest zerojedynkowo, woda musi być bezpieczna mikrobiologicznie, nie może zawierać żadnych patogennych organizmów i to jest tutaj bardzo ścisły nadzór i nasz, i inspekcji sanitarnej. I oczywiście wszystkie parametry fizykochemiczne, różnego rodzaju związki typu metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, bardzo, bardzo szeroki zakres analityki. Badamy około 140 różnych parametrów jakości wody codziennie, na co dzień.
3: Czyli mówiąc w skrócie, moja roczna córeczka, która nie raz, nie dwa dorwała mi się do bidonu z nieprzygotowaną kranowianką, takiej wody może się bez problemu napić. Żadne konsekwencje zdrowotne jej nie grożą.
2: Absolutnie tak. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne, bo to jest jakby podstawa, ale też dajemy w pakiecie bardzo ciekawy zasób minerałów, co jest akurat taką specyficzną cechą dla wodociągu miasta Krakowa, ponieważ korzystamy ze źródeł wody, które są mocno wysycone węglanem wapnia. Ta woda jest dość twarda, co powoduje pewne kłopoty, jeżeli chodzi o walory użytkowe tej wody. Ludzie czasami narzekają, że jest kamień w czajniczku, czy częściej trzeba odkamieniać ekspres, czy powiedzmy więcej soli dodawać do regeneracji w zmywarce. Natomiast te parametry, jeżeli chodzi o twardość wody, czy skład mineralny, również są uregulowane w naszych przepisach dotyczących jakości wody, ale na przykład twardość jest uregulowana od dołu. Nie może być woda zbyt miękka, ponieważ będzie wtedy niezdrowa i jakiekolwiek takie zmiękczanie wody, dość głębokie zmiękczanie wody, czy odwrócona osmoza, powoduje, że my praktycznie nie poprawiamy jakości wody, tylko pogarszamy jakość wody z punktu widzenia zdrowotnego.
3: A skąd płynie do nas ta kranowianka, bo pewnie część mieszkanek i mieszkańców wie, że tych ujęć mamy kilka, ale no na przykład są też ujęcia poza miastem, a konkretnie w Dobczycach. No to uregulujmy te kwestie i powiedzmy, skąd czerpiemy tę wodę. I czy jest to woda z przysłowiowej Wisły i tak jak niektórzy aktywiści podnoszą larum, że no pijemy po prostu ścieki. Jak to jest?
2: Więc generalnie system jest bardzo redundantny, zdywersyfikowany. Mamy rzeczywiście 4 ujęcia wód powierzchniowych i 1 ujęcie wody głębinowej w Mistrzyjowicach, ale to jest margines, tylko 2% całego zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę. Natomiast mamy 4 nowoczesne zakłady uzdatnienia wody. Korzystamy z rzeki Sanki, to jest Daw, dawne ujęcie, które korzystało jeszcze w latach 70. z Wisły, ale to już jest głęboka historia, w ogóle nie korzystamy z wód wiślanych, natomiast rzeka Sanka zasiela zakład uzdatniania wody Bielany, rzeka Rudawa, zakład uzdatniania wody Rudawa, rzeka Dubnia, zakład uzdatniania wody Dubnia w Hucie, no i oczywiście nasze największe ujęcie i największy zakład absolutnie strategiczny, który dostarcza wodę do 60% mieszkańców Krakowa, to jest zakład uzdatniania wody Raba w Dobczycach, który czerpie wodę ze zbiornika Dobczyckiego.
3: Opłaca się ciągnąć wodę tych 20 kilometrów z Dobczyc do Krakowa?
2: Prawie 30. Opłaca się, dlatego że nie ma innego wyjścia. Tak jak powiedziałem, to jest największy zakład. My generalnie moce produkcyjne mamy na poziomie 300 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Ten zakład może dać, ten jeden w Dobczycach może dać prawie 200 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę i praktycznie wystarczyłby do zaspokojenia całości dostaw do miasta Krakowa, bo w tej chwili Kraków potrzebuje około 150 tysięcy metrów sześciennych na wodę. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo systemu, on musi być zdywersyfikowany, musi być zastępowalność pewnych zakładów uzdatniania wody i możemy sobie pozwolić w przypadku jakichś zdarzeń, nazwijmy to kryzysowych, ale nawet w zwykłych czynności eksploatacyjnych, żeby zamknąć zakład uzdatniania wody Dubnia czy Bielana i wtedy ten obszar tradycyjnie zasilany z tych zakładów zasilić wodą z Raby. Natomiast nie można zastąpić tymi trzema zakładami wody z Raby, więc ten zakład musi funkcjonować w sposób ciągły i niezawodny.
3: Przestaliśmy już chwilę temu żyć w czasach pokoju. Nie wiem, czy żyjemy w czasach przedwojennych, ale na pewno nie są to czasy wspomnianego pokoju. Wywołał pan siłą rzeczy temat bezpieczeństwa. Wodociągi są zakładem strategicznym, nie tylko myślę dla miasta i mieszkanek i mieszkańców, ale być może także naszego kraju. Jak właśnie z tym bezpieczeństwem takich zakładów? No, państwo, rozumiem, nie będą zdradzali tych kulis, ale możemy mieć pewność i przekonanie, że na teren wodociągów nie wkroczy żadna siła, która chciałaby nam zrobić, mówiąc kolokwialnie, ziazi, albo w taki, albo inny sposób zaszkodzić?
2: To jest bardzo ciekawy temat i bardzo aktualny. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, nie mogę o wszystkim mówić, bo jesteśmy infrastrukturą krytyczną i nawet nie mogę wymienić, które obiekty są w tej infrastrukturze krytycznej. Jesteśmy kluczowym dostawcą i w związku z tym już od paru miesięcy funkcjonuje u nas system w oparciu o taką normę, bardzo ważną normę dotyczącą ciągłości działania, to jest norma 22301. Mamy wdrożony ten system i w ramach tego opracowane procedury i strategie obejścia. I mogę powiedzieć tak, każde nawet hipotetyczne zagrożenie było brane pod uwagę i na każde nawet hipotetyczne zagrożenie mamy pomysł, jak reagować, czy jakie procedury zastosować, żeby mitigować tego typu ryzyka, po prostu eliminować tego typu zagrożenia. Więc jesteśmy przygotowani na praktycznie każdy scenariusz.
3: Czy każdy mieszkaniec, każda mieszkanka ma dostęp do kranowianki?
2: No w tym momencie praktycznie tak. Ten wskaźnik z wodociągowania miasta Krakowa to jest 99 i tutaj po przecinku z dnia na dzień te cyfry się zmieniają. Po przecinku praktycznie można powiedzieć, że jest to 100%.
3: A jak z cenami tej wody? Bo pewnie wiele osób przyzwyczajonych jest do tego, że kupuje wodę butelkowaną. Taka 1,5-litrowa butelka to jest w przypadku tych gatunkowych wód, czy mineralnych, czy źródlanych, około 2 zł. Z wodociągów kupujemy wodę na metry sześcienne, ale w przeliczeniu tak na litry, nie wiem, kwaterka, tak jak to moi dziadkowie mówili, wody ile kosztuje? To pewnie są jakieś groszowe sprawy.
2: Dokładnie, to są nawet ułamki grosza. Jeżeli założymy, że nasza opłata, którą płacimy co miesiąc czy co kwartał, bo różnie system wygląda, do wodociągów to jest opłata za wodę i ścieki, to warto się przyglądnąć, ile w tej opłacie jest za wodę. W tym momencie cena, oczywiście to jest też zależne od taryfy, jaka jest grupa odbiorców, ale można powiedzieć, że to jest 6 złotych z haczykiem za 1000 litrów wody. Czyli jeżeli przeliczymy to na litry, no to cena jednego litra będzie 60 grosza. I jeżeli to zestawimy z ceną 1,5-litrowej butelki wody jakiejkolwiek, czy mineralnej, czy powiedzmy stołowej, czy źródlanej, no to okazuje się, że to jest 300-400 razy taniej niż to w sklepie, a przede wszystkim jest to wygodne, bo nie musimy po to wychodzić nigdzie do sklepu i taszczyć ciężkich opakowań z wodą na któreś tam piętro. A jeszcze kolejny aspekt, który podkreślamy, jest to bardzo ekologiczne, dlatego że nie generujemy opakowań plastikowych. W tej chwili wszedł ten system kaucjonowania i on troszeczkę rozwiązuje problem, natomiast no nie jeszcze, nie do końca, a poza tym no odrębna kwestia, która nie jest jak gdyby takiego przedmiotem takiego ciągłego zainteresowania ludzi, a jest przedmiotem badań naukowych, to jest sam wpływ opakowania plastikowego na jakość wody. No i tutaj jest bardzo dużo ciekawych publikacji naukowych, że jednak nie jest to takie do końca obojętne. A z kolei my gwarantujemy, że tego typu substancji jak bisfenol A, które mogą być w wodzie butelkowej, w naszej wodzie, w naszych kranach na pewno nie ma.
3: A jak z kurtynami wodnymi, które w okresie letnim są rozstawiane przez miasto? Dzieci je uwielbiają. Czy to jest też woda zdatna do picia, czy nie? Wszyscy pamiętamy też na osiedlach te studnie takie z wajchą pompy. Na śmigusa, dyngusa się czerpało taką wodę. Ona była niezdatna do spożycia bez przygotowania, ale te właśnie nowoczesne urządzenia służące ochładzaniu się w lecie, one są bezpieczne czy nie?
2: Są bezpieczne. Przede wszystkim oczywiście one są zasilane wysokiej jakości wodą do spożycia, ale nie służą do zaspokajania pragnienia, tylko do schłodzenia organizmu. Więc tutaj to oddziaływanie na organizm człowieka może być jedynie rozważane poprzez inhalację takiej mgiełki wodnej. I w takim przypadku brać należy pod uwagę jedynie bakterię Legionella, która jest takiego typu zagrożeniem mikrobiologicznym, jeżeli mamy do czynienia z aerozolem wodno-powietrznym. I my pod kątem Legionelli również badamy wodę zimną w sieci wodociągowej po to, żeby ewentualnie wyeliminować czy potwierdzić, że nie ma tego typu zagrożeń dla oddychania takim aerozolem wodno-powietrznym. Te zagrożenia występują dopiero w ciepłej wodzie użytkowej. Jeżeli ta woda jest podgrzewana do 37-40 stopni, wtedy ta bakteria Legionella może się namnażać i to dotyczy głównie wewnętrznych systemów wodociągowych, czyli tak zwanych instalacji wewnętrznych. W przypadku kurtyn to ciągle jest zimna woda bezpośrednio z sieci, więc nie ma tego typu zagrożenia, czyli nie ma jak gdyby problemu z tym, czym oddychamy i też nie ma jakiegoś negatywnego oddziaływania na naszą skórę. Żadnego.
3: Panie dyrektorze, na koniec, tak na podsumowanie, wniosek formalny chciałbym złożyć. Ja wyznaję zasadę, że niegazowana woda jest dla zwierząt. Może zrobicie jakąś taką instalację do saturowania wody. Nawet bym zapłacił za to, żeby wodociągi podpięły mi taką instalację, żeby mieć gazowaną wodę z kranu.
2: To już jest kwestia jak gdyby indywidualnych ocen i co kto lubi. Ja też wolę wodę gazowaną. Muszę powiedzieć, że u nas w firmie wszędzie dostępne są dla pracowników takie stanowiska z możliwością schłodzenia i zagazowania wody tej naszej z kranu i eliminujemy w ten sposób butelki plastikowe dla pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to też to zostało uregulowane w nowej dyrektywie, czyli taki powszechny dostęp do wody w obiektach użyteczności publicznej. To wynika z takiego aktu Unii Europejskiej Right to Water, prawo do wody, które jest jednym z praw człowieka i w tym momencie pojawi się obowiązek prawny, żeby we wszystkich lokalach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, żłobkach, urzędach pojawiły się urządzenia do możliwości poboru wody z kranu. My w takiej akcji już uczestniczymy od lat i promujemy dobrą wodę prosto z kranu poprzez jak gdyby wspieranie budowy tego typu urządzeń, typu poidełka, pitniki, ale to są proste urządzenia, które nie mają możliwości gazowania wody. Natomiast podpowiadamy też i taką mamy fajną współpracę z przemysłem hotelarskim, z tą branżą, bo też musieli w pewnym momencie wyjść z butelek, no bo kaucjonowanie podrożyło cały ten proces i wspieraliśmy tą branżę w pomysłach, w rozwiązaniach, żeby woda była dostępna w hotelach na korytarzach i właśnie taka schłodzona, gazowana. Jest mnóstwo urządzeń na rynku, natomiast to nie jest nasza rola. To już jest wewnętrzny system wodociągowy. My możemy merytorycznie wspierać, możemy wspierać tego typu rozwiązania poprzez przeprowadzenie badań, na przykład wody w wewnętrznym systemie wodociągowym, czy tam nie ma żadnych dodatkowych zagrożeń. Natomiast to, co robimy oficjalnie, to jest dobra woda prosto z kranu w twojej szkole, w twoim szpitalu, w twoim urzędzie. I to rzeczywiście jest realne wsparcie, żeby tego typu urządzenia zabudowywać w obiektach użyteczności publicznej.
0: Po więcej szczegółów odsyłam na stronę wodociągów.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan. Reklama.
6: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla was.
7: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
8: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
7: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
9: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
7: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
11: Radio Złote Przeboje.
6: zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary! Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody.

0: Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
10: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
11: Daleka droga do tego.
10: Nawet wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnica jest.
13: To jest dużo, tak?
12: Dużo jest, jest dużo.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego...
16: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
10: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
17: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
10: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. Radio Złote Przeboje. No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też. Ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotopranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotopranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: Reklama.

The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice. Mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy. Czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czyta lektor AI.

0: A cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
11: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii. 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
13: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
14: Zostaw Polki i Polaków.
13: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
15: Nie da się nie widzieć.
13: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
15: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
13: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
14: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
13: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
16: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
13: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Radio Złote Przeboje. Będzie można Marcina Dorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Konrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości Lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem, także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie. Jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
18: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
19: A w dodatku można go podać również na noc.
18: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
20: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
21: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nawiają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety

0: hybrydy zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
1: Reklama.
2: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: Zbliża się godzina 11, słuchacie Radia Złote Przeboje, posłuchajmy wspólnie wiadomości.
11: Alarm w rejonie litewskiej stolicy, prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje, nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
12: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
11: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
13: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
11: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Pogoda na weekend.
10: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
15: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
16: A nie Wokulski, jest pan Ham.
17: Radio Złote Przeboje.
10: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Mm-hmm. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: koszmary oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

0: Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji i o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Adam, kopę lat! O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stare, ale od spodu, jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Caralize wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
12: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
13: Reklama.
14: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. Na konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski. Na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
16: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu. I tu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
15: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy. Tam lokalnie może pokropić się deszcz. Poza tym dużo słońca.
14: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik, żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
8: O.
14: To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
8: No rzadko. To jest tak, mogę cię od razu zacząć od anegdoty.
14: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lament, lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jak bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: codziennie 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja
1: właśnie
2: wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: Marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: I, no i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Gra!

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii. Za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw. Nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
13: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
12: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
14: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
15: No pewnie, że jest lepiej.
12: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
16: Dzień. Dwa.
12: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu 16. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
15: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
16: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
15: Seriale, filmy, teatry, mów.
16: Serial.
15: Możesz się już film, troszkę pochwalić.
16: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

0: Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 2956.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu i to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed trasą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat,
2: tak,
1: nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać dwa self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
19: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagrałam jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
3: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie
2: odbieram. Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
3: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
3: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.

0: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama.
7: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Mogliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Szamiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
8: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
10: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
11: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
8: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
12: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
8: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na
13: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
7: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
6: 42.
7: Dobra, tak bym cię przed 40.
6: No ale mówisz... mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
7: No właśnie, widzisz.
6: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no, w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
3: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ach, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to no, jest za wspaniały tak. charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówię tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: W parku handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w parku handlowym Zakopianka.
2: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potrawę.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale ja a babcia na to babcia. Rozumie.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość na niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weronika Rosati.
1: Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak tak. Znowu wpadniesz tutaj.
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
2: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
13: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
14: Ponad złotówka różnica jest.
15: To jest dużo, tak?
14: Dużo jest dużo.
16: Chyba widzę różnicę.
17: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
13: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
18: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
13: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90. A tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm. Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, cnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć jeden złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Hebra.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: 3.17.41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8.11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
24: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata.

0: pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki, Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje, a do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych, a teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
10: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
9: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6-4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
9: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowo już za nami w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00, będziecie mogli chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.

0: weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

to no, takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgarnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii. No i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, tora, tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy oddział Crown. Kraków. 532 533 228. Crown.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
22: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
22: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
22: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Reklama. Spinner.

0: No po prostu trudno się oderwać od takich gorących numerów z lat 80. Aha i Take On Me, od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. A propos gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk już w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Obecnie już przebieram nogami.
0: No tak widzę, że tak się wiercisz na tym krześle, tak już się nie możesz doczekać, kiedy tak mnie jest. Tutaj brzydko mówiąc wyrzucisz, a sam zasiądziesz. Wiem, że będą dzisiaj wielkie muzyczne niespodzianki.
1: Będą i będą filozoficzne pytania, bo będziemy zadawać sobie jedno ważne filozoficzne pytanie i też je akurat rzucam tobie. Mhm. Sting solo czy z zespołem The Police?
0: Solo.
1: Solo? Mhm. No dobrze, a jak inni będą odpowiadać? No to dowiecie się dzisiaj po godzinie 18. Jaką odsłonę Stinga wolicie? Czas gwiazd już dziś po godzinie 18.
0: Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiarczyk. Zatem cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami.

magazynowa Noc, Izabela Trojanowska. No, noc to może jeszcze się nie zbliży, ale na pewno wieczór, a jak sobota, to czas gwiazd. I za chwilę w Radiu Złote Przeboje historia, ciekawostki, anegdoty związane ze Stingiem, a także ze zespołem The Police, a więc program Czas Gwiazd.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzemiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec TOPR brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
13: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
12: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
14: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
15: No pewnie, że jest lepiej.
12: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Ostelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie, a my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
1: Pamiętam piosenka Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandos d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, które mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
0: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialnie, genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo, mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym, po prostu Englishman in New York, to jest taki po prostu muzyka no, z taką wielką klasą, taka po prostu no, muzyka gentlemanów.
0: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Radiu Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter

0: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama. Czy pamiętacie, jaka piosenka Stinga została wykorzystana w filmie Leon Zawodowiec? No to już za chwilę do tego na pewno wrócimy i też będzie mnóstwo muzyki związanej ze Stingiem i zespołem The Police, bo oni właśnie są bohaterami programu Czas Gwiazd.

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne, you don't have
0: to put on. Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques'a Renault, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Sting był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tombly, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
1: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam If You Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne. To w ogóle nie przypomina Police. To, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no nie wypada po prostu, no.
0: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
2: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać. Bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa. Jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
0: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kuba Kusy, witam i zapraszam. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi, śpiewał nieodżałowany Jerzy Sztur. Tak to właśnie jest z potrzebami, a jak już tak człowieka przypili, to dobrze wiedzieć, gdzie i jak funkcjonują miejskie szalety. Posłuchajcie.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
2: No jest ich około 70, mowa tutaj o tych z obsługą, tam gdzie spotkamy jeszcze osoby, które dbają o porządek, ale też o czystość, oraz ponad 50 takich samoobsługowych i też w tym kierunku idziemy, aby toalety były dostępne przez całą dobę, a takie są właśnie te samoobsługowe. A poza tym w sezonie letnim, tam gdzie nie ma toalet usadowionych na stałe, są toalety mobilne. To są place zabaw, parki, wszystkie te miejsca, gdzie gromadzi się młodzież i dzieci w lecie. Magdalena Wasiak, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie. Oczywiście stawiamy na zapewnienie pełnej dostępności obiektów, zwłaszcza w takich miejscach jak centra miasta, tam gdzie się gromadzą ludzie też wieczorami. Natomiast no, toalety z obsługą mają to do siebie, że dbanie o porządek i czystość w nich odbywa się przez cały czas, kiedy jest tam osoba, sprawuje swój dyżur. No i to są te miejsca, gdzie zazwyczaj jest bezawaryjnie. Natomiast toalety obsługowe, to też się zdarza, tam pojawiają się awarie zdecydowanie częściej, na przykład.
3: No i problem z tymi obsługowymi, tudzież obsługiwanymi toaletami jest taki, że one nie są czynne całą dobę. Chyba przeważnie gdzieś tak do 20, do 21, maksymalnie chyba do 22.
2: To jest ruchome i tutaj badamy ruch, który odbywa się w toaletach. Miejsca na przykład w centrum miasta, tamte godziny obsługi były wydłużane, tak jak żył rynek na przykład. Natomiast w czasie pandemii, kiedy miasto trochę spowolniło, też zmniejszyliśmy tą liczbę godzin, ponieważ toalety były czyste, więc na bieżąco obserwujemy, monitorujemy, ponieważ mamy tutaj jasną sytuację, wydawane są paragony i widzimy, w jakim czasie były one wydawane, jakiej liczbie osób, i stąd też zmieniamy ten ruch, zmieniamy godziny, ale to wszystko oczywiście po konsultacjach.
3: Idziemy w kierunku automatyzacji i no, mamy też takie toalety, no, które można powiedzieć chyba pachną zachodem albo dalekim wschodem, bo tutaj gdzieś na myśl przychodzi nam Japonia i kosmiczne rozwiązania w miejskich szaletach.
2: Stawiamy na nowoczesność, stawiamy na dostępność, stąd też zwłaszcza po pandemii sporo było modernizacji, które przywróciły taką higieniczny sposób użytkowania, czyli bezdotykowe drzwi, bezdotykowy kran, bezdotykowe dozowniki mydła, suszarka, ale też samoczyszczące się toalety. Taka na przykład została zbudowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej przy okazji modernizacji Parku Jerzmanowskich. Energooszczędne oświetlenie, powłoki, które znajdują się na elewacji, które chronią na przykład budynki przed graficiarzami, przed tą wątpliwą sztuką. No i też możliwość płatności, czy to kartą zbliżeniową, czy telefonem, więc stawiamy na nowoczesność, dostępność i taką ekologię.
1: Więcej na stronie magistratu.
0: Muzea w Krakowie.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie znajdziecie najstarszą i najbogatszą kolekcję ludową w Polsce. Wystarczy wybrać się na Kazimierz, bo to właśnie tam zlokalizowane jest Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli.
4: No, można powiedzieć, że gdyby nie wielkie uroczystości związane z jubileuszem 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej i ufundowania pomnika uroczystego odsłonięcia, to nasze muzeum byłoby starsze o rok. Grzegorz Graf, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i kolekcji. Ponieważ ta grupa inicjatywna Towarzystwa Muzeum Etnograficznego zawiązała się rok wcześniej, ale tak wszyscy byli pochłonięci tym, czym żył wtedy Kraków, że odsunięto o parę miesięcy to uroczyste otwarcie Muzeum Etnograficznego.
3: A kto był w tej grupie założycielskiej? Bo tutaj patron, czyli Seweryn Udziela, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich etnografów i krakowskich jeszcze przy okazji, no ale oprócz niego kto jeszcze?
4: No, to była cała plejada nazwisk osób, które związane były z uniwersytetem, z uczelniami, ze środowiskiem inteligenckim, jakbyśmy powiedzieli tak współcześnie. To był prawą ręką Seweryna Udzieli był profesor Julian Talko-Hryncewicz, antropolog, ale też bardzo aktywny był Jan Czekanowski, Stanisław Estreicher, tu warto jeszcze wspomnieć Kazimierza Nicza, językoznawcę. No, krótko mówiąc, osoby bardzo tak żywotnie zainteresowane tym, aby powołać Muzeum Etnograficzne jako placówkę, której wtedy już brakowało i odczuwano ten brak bardzo dotkliwie.
3: Bo etnografia nie była już nauką albo dziedziną wiedzy raczkującą, rozwijała się całkiem składnie i całkiem przyzwoicie i swoje osiągnięcia etnograficzne czy na polu etnografii mieliśmy.
4: No, wywodzi się z ludoznawstwa, czyli z takiej no, fascynacji kulturą ludu i taką też próbą podźwignięcia ludu do rangi też składowej narodu, prawda? Więc to była praca wielu pokoleń, to był XIX wiek, ale już w XX wiek wkraczamy z taką świadomością, że jest to osobna nauka, która powinna się kierować no, pewną metodą, a zapleczem materialnym tej nauki najlepiej, gdyby były muzea. Muzea etnograficzne, które też taka ciekawostka, wywodzą się tak trochę z muzeów przyrodniczych. Muzeum Warszawskie powstało, wywodzi się z takiej, powiedzmy, odnogi ogrodu zoologicznego. Natomiast właśnie, te początki naszego muzeum sięgają miejsca przy Plantach, bardzo urokliwego miejsca przy ulicy Studenckiej, tam gdzie w małym, ciasnym mieszkaniu, dokładnie 19 lutego, w samo południe, to była niedziela, dokonano takiego właśnie uroczystego odsłonięcia muzeum. Funkcjonowało tam muzeum 2 lata, bardzo szybko dokuczała ciasnota i ta niestety prowizorka początków.
3: A jakie zbiory znalazły się w tej izdebce, chyba można powiedzieć?
4: No, w tej takiej właściwie powiedzieliśmy izbie regionalnej. To były zbiory Seweryna Udzieli, naszego założyciela, nauczyciela, wizytatora szkolnego, który już miał za sobą wiele, wiele lat takiej właśnie działalności kolekcjonerskiej. On tak powoli z działalności jako nauczyciel odsuwał się w stronę właśnie tą muzealną. Kolekcjonował to, co jego zdaniem najlepiej obrazowało, jak lud się ubiera, jak świętuje, jaką otacza się kulturą materialną, ale to były też zdjęcia, rysunki, księgozbiór, no krótko mówiąc to się rozrastało już do takiej pokaźnej kolekcji.
3: Lud, jaki lud? Lud nasz, krakowski albo około krakowski, czy szerzej polski, galicyjski, być może nie wiem, kongresowy albo pruski?
4: Ja bym powiedział lud kolbergowski, ponieważ bardzo mocno na tych początkach etnografii odcisnęła się działalność Oskara Kolberga, który opisał historyczne ziemie Rzeczpospolitej, więc on opisywał i Polaków, i Rusinów, i Białorusinów, i Litwinów. I taka była też ambicja, żeby pokazać w historycznym kształcie etnografię ziem polskich. No przeważała oczywiście tutaj etnografia krakowskiego, krakowiaków, górali, to co było najbliższe, co zresztą było takim plonem, jak powiedziałem, działalności nauczycielskiej naszego założyciela, ponieważ wizytując szkoły, odwiedzając prowincje w Galicji, to zwraca uwagę na to, co cenne, a przypuszczam, że też dawano mu w prezencie jakieś ładne obrazy, jakieś świątki i tak właśnie rodziła się kolekcja, więc jakby ten zbiór na start tworzy bardzo mocno taką mapę krakowiaków tutaj regionu krakowskiego, ale to z czasem się wzbogacało właśnie o kolejne dzielnice Polski.
3: I 2 lata na Studenckiej, później przenosiny dokąd?
4: No właśnie na Wawel, bardzo szacowny i ważny adres. Tam udało się pozyskać budynek po seminarium świętego Michała. Budynek oczywiście już lepszy, przestronny. Tam zaaranżowano pierwszą wystawę pokazującą właśnie no, krakowiaków, byśmy powiedzieli, folklor tutaj najbliższy. Natomiast też pokuszono się o zaprezentowanie zbiorów pozaeuropejskich, bo od samego początku taka była ambicja naszego założyciela i tej grupy wspierającej, żeby Muzeum Etnograficzne było placówką, które pokazuje szerzej, pokazuje więcej, jakby jest taką okazją do wyprawy w świat. Świat, jak pamiętamy, no te 115 lat temu jeszcze nie było telewizji, nie było internetu i to, co można było zobaczyć w muzeach, to, co można było wyczytać w gazetach, w książkach, no to po prostu były te informacje z pierwszej ręki.
3: Jak długo Muzeum Etnograficzne bazowało na Wzgórzu Wawelskim?
4: To był cały okres międzywojenny, 14 rok to jeszcze czas pod zaborami, potem oczywiście wydarzyła się niepodległość. Cały ten okres muzeum ma siedzibę na Wawelu, wzbogaca się w zbiory, przybywa też pracowników, już nie tylko sam założyciel jest kustoszem, konserwatorem, dyrektorem, administratorem, ale z czasem pojawia się Tadeusz Seweryn, jego prawa ręka i później kontynuujący misję dyrektora. No, to były czasy specyficzne, bo to też były czasy biedne, znaczy wychodzono z pewnych takich deficytów, z biedy, krótko mówiąc. Zachowała się korespondencja Seweryna Udzieli, który jak mógł, tak błagał, prosił władze miasta o wsparcie. Przez te lata międzywojnia muzeum bazowało głównie na składkach towarzystwa, na datkach przyjaciół muzeum, ale też, jak powiedziałem, wzbogacało się znacząco w zbiory, bo ten adres i jakby to przekonanie, że jest to ważne muzeum, udało się bardzo dobrze rozpropagować. Zbiory zasilały dary czasami pojedynczych osób gdzieś z prowincji. Do takiej akcji zbieraczej przyłączały się szkoły, artyści, ludzie, powiedzielibyśmy, ze świecznika, prawda? I też prosty lud. Gdzieś osoby, które uznały, że warto jest, aby do Muzeum Etnograficznego trafiły pamiątki właśnie z ich regionu, więc wtedy się znacząco wzbogaca kolekcja i jest taki duży przyrost zbiorów.
3: No i jeżeli mówimy o tych osobach ze Świecznika, no to faktycznie taka śmietanka międzywojnia, bo chyba nawet i państwo mają w zbiorach dzieła Wyspiańskiego.
4: Mamy kolekcję takich wielkich nazwisk, szacownych osób Wyspiańskiego. Mamy kolekcję Tetmajera, mamy dary przekazane przez aktorkę Modrzejewską. To było wtedy w dobrym tonie, aby przyłączyć do tego wspólnego dzieła, które tworzyli właśnie i wielcy, i mali.
3: Taka społeczna odpowiedzialność biznesu ówczesna. A jeżeli już jesteśmy przy tych zbiorach, to co określiłby pan dyrektor mianem takiej największej perły albo największego unikatu, który gdzieś tam chowają państwo jak Gollum, gdzieś ten pierścień Saurona za pazuchą i nie oddadzą za żaden inny skarb?
4: Oj, lista jest dość długa. Zresztą warto zaglądać do naszych publikacji, gdzie odsłaniamy i to, co ciekawe na wystawie, ale też to, co gdzieś nie zawsze pokazywane na co dzień. Muszę powiedzieć, że tutaj mam dylemat, bo mamy bardzo cenne zbiory archiwalne i niedawno też chwaliliśmy się takim projektem, gdzie pokazywaliśmy najstarszą małopolską zachowaną fotografię. Ukazała się też publikacja, do której zachęcam. Mamy zbiory, bardzo cenne zbiory związane ze strojem ludowym i też tutaj staramy się publikować to, czego się nie udaje pokazać na wystawie poprzez internet. Muszę powiedzieć, że też takich odkryć dokonujemy dzięki kolegom muzealnikom na kwerendach, bo niedawno miała miejsce kwerenda kolegów z Wilna, zainteresowanych strojem ludowym, i odkryli absolutne unikaty, niezachowane u nich, ale u nas tak, z rejonu Trockiego. Okazuje się, że to są rzeczy bardzo cenne, dla nas wszystkie rzeczy są cenne, niemniej tutaj jakby walor tego został znacznie podbity. Mamy też zbiory pozaeuropejskie, jak wspomniałem, to są dary pochodzące tutaj, które trafiły do muzeum dzięki podróżnikom, dzięki też zesłańcom, prawda, ich rodzinom, które przekazywały przedmioty gdzieś z dalekiej Azji, z krańców Syberii. Mamy zbiory podróżników, którzy odwiedzali Amerykę Południową. Warto przywołać nazwisko Raciborskiego, zajmującego się właściwie botanika, ale zajmującego się też etnografią Jawy, Benedykta Dybowskiego, badacza dalekiej Syberii, Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, sławnego etnografa, który badał kulturę dalekiej Azji. On się zainteresował takim ludami zamieszkującymi Sachalin, kulturą Ainów. Można byłoby wymieniać tutaj jeszcze całą plejadę nazwisk.
1: Okres wojny to dla muzeum czas ukrywania i przenoszenia zbiorów, na które chrapkę mieli naziści. Ci doszukiwali się w sztuce ludowej przejawów aryjskości i masowo plądrowali muzea na okupowanych terenach. Ostatecznie po wojnie Muzeum Etnograficzne znalazło swój dom w kazimierskim ratuszu na placu Wolnica i w swoim oddziale, czyli w domu Esterki na ulicy Krakowskiej 46.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. To cytat z Fredry, który oprócz tego, że jego sztuki wystawiane były na deskach krakowskich teatrów, z samym miastem wspólnego miał niewiele. Kluczowy jest jednak krokodyl, który, jak usłyszycie za chwilę, okazał się być rzeczoną zgubą. Pod koniec XIX wieku pływający w Wiśle gad siał postrach na styku Czyżyn i Mogiły. Tę historię usłyszycie od Mateusza Drożdża, radnego dzielnicy Prądnik Czerwony i jednocześnie krakowianisty. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam i zapraszam.
0: Historia, którą warto poznać.
5: Rzecz miała miejsce w 1897 roku, czyli trochę dawno temu. W okresie wakacji nagle pojawia się informacja, która dotarła do Krakowa, pobliskiego, pamiętajmy, Czyżyny, Łęk, Mogiła, to były wtedy jeszcze podkrakowskie wsie, że w Wiśle zaląkł się jakiś potwór. Ten potwór atakuje gęsia, atakuje kaczki, atakuje jakąś tam drobniejszą zwierzynę, która podchodzi do Wisły, żeby się napić, i wygląda jakoś tak jak gad, i prawdopodobnie, taka przynajmniej była wtedy fama, było to jakieś zwierzę, które wylęgło się z jaja, które było w smoczej jamie. No to co to mogło być? No wiadomo, że smok. Ponieważ smoki już wtedy nie istniały, w związku z tym zaczęto się zastanawiać, co to może być. Po pomoc udano się do Bractwa Kurkowego. No, Bractwo Kurkowe ćwiczy się w dziedzinie strzelania, obrony, broni miasta od zarania dziejów. W związku z tym pomyślano, że będą mogli pomóc. No i faktycznie panowie z Bractwa Kurkowego obiecali pomoc, no ale też się zaczęli zastanawiać, co to może być. Doszli do wniosku po opisie, który włościanie przedstawili, mówili, jak to zwierzę wygląda, gdzie ono mieszka, że mają do czynienia z krokodylem.
3: W którym miejscu w Czyżynach ten krokodyl się zalęgł?
5: To znaczy dokładnie tutaj nie mamy tej informacji, bo to gdzieś w okolicach Łęgu i Mogiły, czyli no prawdopodobnie takie miejsce, gdzie Wisła płynęła troszeczkę wolniej, były zarośla, żeby się schować, był dostęp do świeżego jedzenia, czyli gdzieś w pobliżu wsi, gdzie te kaczki czy gęsi mogły sobie tam korzystać z dobrodziejstw Wisły, która nagle im się stała właśnie dla nich bardzo niebezpieczna. Więc nie jest to dokładnie wskazane, w którym miejscu, więc nie możemy pójść i pokazać, że tutaj ten krokodyl sobie polegiwał, a tutaj trawił, a tutaj atakował. W każdym razie zaczęto się zastanawiać, jak problem rozwiązać. No, stwierdzono, że brutalna siła będzie tutaj najlepsza, czyli zwierzę trzeba odstrzelić. No ale jak polować na krokodyla? No, tutaj akurat w Polsce takich zwyczajów łowieckich czy tradycji łowieckiej no nie ma, więc skorzystano z pomocy biblioteki i z pomocy książek, a konkretnie książek żyjącego wówczas Henryka Sienkiewicza, który napisał taką książkę pod tytułem Listy z Afryki. No i tam wspominał o swoich przygodach czy pobycie na Czarnym Lądzie, opisywał nie tylko krajobrazy, no z pustyni Puszczy wiemy, że to było pewnie bardzo, ale to bardzo rozwlekłe i ciągnące się przez wiele stron, ale między innymi opisywał też zwierzęta, w tym zwierzęta niebezpieczne. I opisywał również krokodyle. Te krokodyle występowały, atakowały oczywiście i zwierzęta, i ludzi, były niebezpieczne i właśnie nasi dzielni myśliwi dowiedzieli się, że najlepiej jest do takiego krokodyla strzelać niezwykłym pociskiem, którym się strzela do bażanta, czy do jelenia, czy do dzika, ale takim pociskiem wojskowym ze stalową końcówką, no, żeby przebiło to skórę tego zwierzęcia. I w wakacje 1897 roku, po kilku bądź kilkunastu dniach grasowania tego zwierzęcia w Błęgu i w Czyżynach, no wyruszyła ekspedycja. Ekspedycja składa się podobnież z 4 lub 5 dzielnych myśliwych, którzy udali się zaopatrzeni w odpowiednie sztucery, z odpowiednią amunicją do dzisiejszego rejonu Nowej Huty, do Czyżyn, po to, żeby zaczaić się zapolować. Nie mamy informacji, jak ten samo sama akcja polowania przebiegała, czy oni brodzili w wodzie, czy wystawiali kogoś na przynętę, czy też zaczaili się gdzieś tak, żeby ten krokodyl mógł wypełznąć na brzeg, żeby go było widać, bo wiadomo było, że trzeba strzelić w głowę, no po prostu, żeby to zwierzę ranne się gdzieś nie schowało i nie było nadal niebezpieczne dla otoczenia. W każdym razie akcja się udała i Wacław Anczyc oddał celny strzał. Krokodyl został zabity.
3: I co się z nim później stało? Został gdzieś wypchany? Możemy go podziwiać, czy zniknął?
5: Otóż nie zniknął. Ten krokodyl po pierwsze był bardzo ciekawym trofeum. Został załadowany na pojazd konny, zwany furmanką, i został przywieziony do Krakowa. Ale żeby został przywieziony do Krakowa, to musiał przekroczyć granicę akcyzową, która była wówczas przy szlaku mogilskim, no, przy obecnym rondzie mogilskim. Do tej pory stoi taki dom, gdzie kiedyś płacono akcyzę za wożoną do Krakowa żywność. No krokodyl, nie wiem, czy można jeść mięso z krokodyla, bo to niektórzy mówią, że tak.
3: Smakuje jak kurczak.
5: Czyli można. Natomiast wtedy chyba nie wiedziano, jak ten krokodyl smakuje. Natomiast się pojawił problem. Dlatego, że w miejscu, gdzie pobierano akcyzę, był cennik. No i ten cennik przewidywał różnego rodzaju produkty żywnościowe, tak? Czyli był nabiał, był drób, były zwierzęta hodowlane typu świnie, owce, krowy, cielęcina, jagnięcina i tak dalej. Natomiast były też zwierzęta łowne, tak? Były jelenie, były dziki, było ptactwo, były ryby bardziej szlachetne czy mniej szlachetne, jak to wtedy określano. Natomiast krokodyli, aligatorów, kajmanów akurat ten cennik absolutnie nie przewidywał. Są tutaj właśnie dwie historie, jak to się dalej zakończyło na tym przejeździe celnym, bo z jednej strony jedna opowieść mówi o tym, że stwierdzono, że skoro nie ma krokodyli, to znaczy, że można wieść za darmo, a druga opowieść mówi o tym, że krakowskim targiem dogadano się ze srogim strażnikiem, który jednak domagał się uiszczenia opłaty, że no, potraktują tego krokodyla jako prosię, no i od tego prosięcia się opłatę wniesie. Krokodyl wjechał do Krakowa i stał się tutaj już nie zagrożeniem, pamiętajmy, że to był martwy krokodyl oczywiście, tylko można powiedzieć dźwignią handlu, czyli takim narzędziem marketingowym, które było wykorzystywane przez panów uczestniczących w polowaniu, bo wykorzystywali je na wystawach swoich sklepów. Jednym z uczestniczących w polowaniu był Henryk Szarski, który był właścicielem sklepu kolonialnego w Kamienicy Szarej, czyli tutaj tuż przy rynku, a drugim był Jan Fischer, który miał z kolei sklep papierniczy na linii AB. Wypchany krokodyl, tak, no bo wiadomo, trzeba było tutaj się tego mięsa pozbyć, żeby to nie gniło. Nie wiem, co z mięsem zostało zrobione. Nie wiem, czy ktoś stwierdził, że smakuje jak kurczak. Natomiast krokodyl był tak wyeksponowany na wystawie, że widać było tylko jego fragment. Żeby go zobaczyć w całości, trzeba było wejść do środka. Już ktoś wszedł do środka, to się rozpoczynało polowanie subiektów na tegoż człowieka, którzy zadbali o to, żeby nie wyszedł z pustymi rękami, no ale obroty firmy rosły. To się okazało. Pierwsze się okazało w ogóle, że w trakcie pewnie wypychania tego krokodyla, że to nie jest krokodyl, tylko aligator. Bo to taka aligatorzyca, która miała około 40 lat. No to nadal nie rozwiązywało zagadki, skąd aligator, no, który z reguły bywa jednak gdzieś w bagnach Ameryki Północnej, czy w Ameryce generalnie, znalazł się w krakowskiej Wiśle. O tym za chwilę. Natomiast krokodyl sobie posłużył jako ta dźwignia handlu tylko przez 2 tygodnie, dlatego że władze się zainteresowały tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, truchłem krokodyla, no ale stwierdziły, że jako zwierzę, które jest zwierzęciem importowanym, zwierzęciem niewystępującym w naturze w kraju, no to powinno trafić do jakiejś instytucji, a nie być własnością prywatną, no bo nie wiem, z jakichś tam różnych względów to uzasadniono. Wiadomo, gdyby trafiło to do jakiegoś urzędu celnego, czy jakiegoś CK sądu, czy też innego nawet magistratu, to przypuszczam, że krokodyl dokończyłby swojego żywota gdzieś w jakimś pudle, albo być może już zostałby komisyjnie zniszczony. Natomiast panowie, którzy krokodyla upolowali, stwierdzili, że najlepszym miejscem dla tegoż zwierzęcia będzie jednak Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet był instytucją, krokodyla przyjął. No i do tej pory, proszę sobie wyobrazić, krokodyl się zachował. Można tego krokodyla zobaczyć do tej pory, czy tego aligatora, no już to w skrócie krokodyla mówimy, zobaczyć w Muzeum Zoologicznym UJ-u, kiedyś przy ulicy Ingardena, obecnie przy ulicy Gronostajowej. Co prawda, przez lata stracił trochę zębów, bo tych zębów miał o wiele więcej niż w tym czasie, kiedy go upolowano, więc te zęby albo gdzieś tam na pamiątkę poszły, albo powypadały. Natomiast no może chyba się trochę skurczy, bo on nie robi takiego wrażenia, że to jest jakieś olbrzymie zwierzę, które mogłoby konkurować ze smokiem, no może jakimś małym. Natomiast no, jest to niewątpliwie taka ciekawostka, którą warto zobaczyć, no bo rzadko się zdarza krokodyl na wolności w Krakowie występujący, w dodatku swobodnie sobie polujący. Skąd się krokodyl natomiast w tej Wiśle wziął?
3: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Skąd krokodyl, aligator w Łęgu, w Czyżynach się wziął?
5: No i tego do tej pory nie wiemy tak na 100%, natomiast były bardzo silne przypuszczenia, że krokodyl ten znalazł się w Wiśle dlatego, że do miasta przyjechała jakaś taka wędrowna menażeria zwierzęca, która prezentowała różnego rodzaju faunę niewystępującą w Polsce, między innymi takiego właśnie aligatora. No i tenże aligator w ramach, nie wiem, czy przerwy w pracy został przez swoich opiekunów wzięty, żeby się wypluskał w Wiśle. No jak zwierzę poczuło wodę, ta woda była ciepła, pamiętajmy, że to był początek wakacji, no to jak machnęła ogonem, jak się zaczęła wyrywać, no to uciekła opiekunom. Opiekunowie co zrobili? No dokładnie to samo, czyli też uciekli, tylko w drugą stronę i nie zgłosili faktu ucieczki swojego pupila. Krokodyl sobie odpłynął w dół Wisły, tam sobie znalazł bardzo dobre miejsce, co też sugeruje, że okolice Łęgu w Czyżynach jest dobrym miejscem do zamieszkania. No bo skoro nawet krokodyl się zdecydował na zamieszkanie tam, to znaczy, że są warunki, żeby tam się dobrze mieszkało. No i tam pewnie by sobie dożył spokojnie do zimy, no gdyby nie to, że zaczął czuć głód, a gęsi, kaszki, które się tam przemieszczały, no skutecznie go kusiły. No jak gęsi, kaczki go kusiły, no to ich opiekunowie czy właściciele też poczuli się zagrożeni. W związku z tym, gdybyś krokodylu cicho siedział, to byś dłużej pożył, no a tak, no to mamy taką pamiątkę w Uniwersytecie Jagiellońskim. No i taką trochę zapomnianą, ale jednak wydaje mi się dość ciekawą historię.
3: Czy w Czyżynach gdzieś kultywuje się pamięć po krokodylu albo aligatorze? No bo to aligator był, czy nie?
5: Obawiam się, że ani po krokodylu, ani po aligatorze, ani po jaszczurach, ani po kajmanach ta pamięć nie jest kultywowana. Swego czasu miałem taką propozycję do kolegów radnych z dzielnicy 14 Czyżyny, żeby może jakąś drobną uliczkę, czy małą uliczkę nazwali, no tak troszkę prześmiewczo, czy humorystycznie ulicą, czy wystąpili o nazwanie tej nazwy, przecież nazewnictwo ulic to jest domena Rady Miasta Krakowa, żeby ta uliczka się nazywała ulicą Krokodyla z Czyżyn, czy Krokodyla z Łęgu, bo to by budziło pewnego rodzaju może taką ciekawość, a o co chodzi z tym krokodylem. Natomiast takiej ulicy nie ma. Mamy na Kazimierzu
3: knajpę.
5: Dokładnie.
3: Ulicę Krokodyli.
5: No i mamy, przypuszczam, też krokodyle, znaczy mamy krokodyle i inne ich tam rodziny w zoo, w naszym ogrodzie zoologicznym. Być może jacyś krakowianie też, mając oczywiście, mam nadzieję, taką odpowiednie pozwolenia, takie zwierzęta hodowlane. No, w Polsce takie rzeczy się zdarzały, z tego co ja pamiętam z lat takich minionych, 20 czy 30 wstecz, to były poszukiwania krokodyla chyba na Jeziorze Białym gdzieś na Lubelszczyźnie. A jeden krokodyl to nawet, czy aligator, ugryzł jakieś dziecko, dlatego w Gdyni to było, dlatego że dziecko podeszło, wsadziło do płotu, do ogrodzenia, wsadziło rękę przez szczebelki, bo chciało dotknąć, no, wydawało się, że gumowego krokodyla, ale ten krokodyl okazał się być prawdziwy.
1: A więcej takich historii usłyszycie m.in. od krakowskich przewodników.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kładły fundamenty, wznosiły mury, a później także wytapiały stal, karmiły i walczyły z totalitarnym systemem. Kobiety Nowej Huty, bo o nich mowa, dziś już nieco zapomniane, powracają jednak do świadomości mieszkanek i mieszkańców za sprawą dziennikarki, reporterki i pisarki Katarzyny Kobylarczyk. To właśnie z tą autorką rozmawiam na temat jej wyjątkowej książki poświęconej herstoriom młodszej siostry Krakowa. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
0: Ciekawa książka.
3: Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy. Nie przekręciłem. Ty jesteś nowochucianką z urodzenia, z pochodzenia, z wychowania, z zawodu, chyba można też powiedzieć. Do której kategorii kobiet byś siebie zaliczyła? Tak zapytam trochę może inaczej, tak niestandardowo na początek.
6: To straszne pytanie dla autorki, do której kategorii. Nie, ja myślę, że jestem taką cegłą solidną. A czy chciałabym, aspiruję, może powiedzmy tak, że aspiruję do bycia cegłą nowochucką, taką, takim, no nie no, fundament, o rany, okropne pytanie, to straszne, muszę się tak poprzechwalać.
3: No i musisz się zmierzyć z tym pytaniem, już jak padło, to koniec.
6: No tak, no cegłą, rzeczywiście, chciałabym być nowochucką cegłą, taką cegiełką, która buduje trochę wiedzę o tej dzielnicy, świadomość tej dzielnicy, tożsamość tej dzielnicy. Może jeszcze nie jestem tą cegiełką, ale chciałabym być, o.
3: Dlaczego wzięłaś na tapet nowochuckie kobiety?
6: Dlatego, że kobiety Nowej Huty zawsze pozostawały w cieniu. Nowa Huta, mimo że jest kobietą i to już od dawna wiemy, bardzo często była kojarzona raczej z mężczyznami. Jak się zamykało oczy, to pierwsze co się widziało, to był hutnik, to był murarz, to był przodownik pracy, Piotr Ożański.
3: Wcześniej ci pionierzy jeszcze.
6: Tak, rzeczywiście. Natomiast nigdy nie mówiono o tym, że Nową Hutę budowały kobiety, że kobiety tutaj tworzyły, że kobiety odegrały ważną rolę w historii tej dzielnicy. Nowa Huta była po prostu męskim miastem.
3: Też projektowały to, też nie tylko budowały, ale też i projektowały przecież.
6: Tak, rzeczywiście, jak się nad tym zaczęłam zastanawiać, to się okazało, że kobiety w Nowej Hucie są wszędzie. I kiedyś ktoś zapytał mnie, czy ja mam takie miejsce ulubione, które mi się kojarzy z kobietami. No otóż nie mam, bo cała Nowa Huta stoi na barkach kobiet. Architektek, projektantek, budowniczych, murarek, szklarek, spawaczek, kucharek, kelnerek, nauczycielek, lekarek, no ja tak mogę długo wymieniać, jak sam widzisz. Więc to rzeczywiście jest tak, że one tutaj są obecne wszędzie. I ja muszę powiedzieć, że jest w tym też moja wina, że tak późno zaczęło się o kobietach Nowej Huty mówić. To znaczy, no wiele z nas, dokumentalistek, dziennikarek, dziennikarzy, reporterów, rozmawiając o Nowej Hucie, rozmawiało z mężczyznami. Szukaliśmy tych męskich historii, bo wydawały nam się one oczywiste. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że często było tak, że nawet umawiałam się z jakąś kobietą, ale pytałam ją o męża. I ona też sama mówiła, no ja to nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach, gotowałam, zajmowałam się domem, a mąż to by pani opowiedział, bo on był inżynierem. No i nagle zorientowałam się, że to jest zupełnie nie tak.
3: Trochę szliśmy jako dziennikarze, reporterzy, pisarze, pisarki na łatwiznę.
6: Trochę tak. Daliśmy się porwać takiej dominującej narracji, a wystarczyło, żeby powiedzieć tej pani, dobrze, mąż swoją drogą, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądało pani życie. I to jest naprawdę bardzo duża zmiana taka mentalna, którą trzeba samemu zrobić, samemu uczynić. Tutaj już troszkę mamy przetarte szlaki, więc rzeczywiście tak, jesteśmy winni, ale poprawiamy się, naprawiamy swoje błędy.
3: Błąd naprawiłaś i to chyba z solidną nawiązką, bo oddałaś głos tym, o których, tak jak mówiłaś wcześniej, się nie mówiło. Masz jakąś ulubioną postać z tej swojej książki, czy być może też jakoś chciałabyś nawiązać do swoich rodzinnych też historii, no bo tak jak mówiłem, jesteś nowochucianką.
6: Mam dwie ulubione postaci z mojej książki. Jedna to jest postać, która mi przysporzyła najwięcej frustracji, to znaczy Zofia Włodek. Zofia Włodek, przodowniczka pracy, murarka, jedna z pierwszych prawdopodobnie w Polsce kobiet, które w ogóle chwyciły za kielnię i cegłę. I frustrację moją budzi to, że nie udało mi się jej odnaleźć. Bardzo chciałam prześledzić jej losy, natomiast Zofia po prostu się rozpływa, znika. To jest taki symbol trochę dla mnie też tych kobiet, że one zrobiły bardzo dużo, ale potem pamięć o nich zaginęła. No drugą moją ukochaną postacią jest oczywiście Jadwiga Bopre, niesamowita osoba, lekarka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych szkół rodzenia, nie tylko w Nowej Hucie, ale w ogóle w Polsce. Kobieta, która w latach 50., 60. uczyła kobiety, że można można rodzić bez bólu. Oddawała im sprawczość. Uważam, że to niesamowity umysł, błyskotliwy, mądry, przenikliwy. Kobieta, która naprawdę zasługuje na to, żeby o niej mówić. Więc to są moje dwie ulubione bohaterki. Natomiast ja rzeczywiście jestem nowochucianką, no nie tylko z zamiłowania, ale też z pochodzenia. I, no i bardzo w ogóle cenię to, że kobiety się do Nowej Huty odważały przyjechać. Uważam, że to była ogromna odwaga. No i że ją budowały. Więc tutaj ta książka jest zadedykowana moim dziadkom również, ale także moim dwóm babciom, babci Reni i babci Gieni, czyli Genowefie i Irenie. No i tak, one też są wielkimi nowochuciankami.
3: Twoja książka ma już kilka lat, ale problemem chyba, i to sporym właśnie, była dostępność do tych kobiet. Już coraz mniej ich jest, coraz mniej tych bohaterek, coraz trudniej do nich dotrzeć. Też pewnie napotykałaś na takie problemy, tworząc dokumentację do tej książki.
6: Tak, to rzeczywiście jest duży kłopot, że pokolenie tych najstarszych budowniczych to już nawet nie odchodzi, ono już odeszło. W tej chwili zbieram wspomnienia o Nowej Hucie osób, które pamiętają ją z lat 60. Ten pierwszy etap, taki heroiczny, tego wielkiego zrywu ogólnonarodowego, cała Polska buduje Nową Hutę, żyje już bardzo, naprawdę bardzo niewiele osób, które pamiętają to z własnego doświadczenia, a i tak najczęściej to są wspomnienia dziecięce. Ci ludzie, te kobiety, ci mężczyźni byli wtedy dziećmi. Więc to rzeczywiście jest tak, że my trochę jesteśmy spóźnieni w dokumentowaniu tych najwcześniejszych lat Nowej Huty, ale te dziecięce wspomnienia, one też są piękne i mają taki, taki smak takiego, no, dzieciństwa młodości przede wszystkim.
0: Ciekawy Kraków.
1: Po tym bardzo krótkim przerywniku wracamy do mojej rozmowy z dziennikarką, reporterką i pisarką Katarzyną Kobylarczyk. Tematem jest jej książka Kobiety Nowej Huty, cegły, perły i petardy.
6: Pisze oczywiście o architektce Marcie Ingarden, która wykonała bardzo wiele projektów dla Nowej Huty, natomiast chyba jej nie lubiła, a na pewno się z nią nie utożsamiała.
3: Była warszawianką.
6: Była lwowianką i Lwów to było jej ukochane miasto. Pisze też o Danucie Urbanowicz, rzeźbiarce, plastyczce. Pisze o kobietach, które karmiły Nową Hutę, więc o Lenie Motyce, która karmiła właściwie cały kombinat i dyrektorów kombinatu w Kasynie, które działało w Hucie imienia Lenina jeszcze wówczas, ale też o kelnerkach, o Żeni Krutin i Helenie Pietrzykowskiej, najpiękniejszych dziewczynach Nowej Huty. Pisze o artystkach, pisze też o rzeszy kobiet, których losy, których życiorysy nie były aż takim wielkim błyskiem, ale które wykonywały swoje role tutaj, które odegrały tutaj, po prostu nigdy nie dorobiły się tak wielkich nazwisk. Pisze też o kobietach Solidarności, o Wiesławie Ciesielskiej i innych kobietach, które uczestniczyły w strajkach, pomagały je organizować, ale też ogarniały to takie życie około strajkowe, co jest niesamowicie ważne, o czym się też zapomina. Więc pisze o wielu kobietach takich, które mają mocne nazwisko, które znamy, które potrafimy gdzieś wygooglać, mają swoje życiorysy w Wikipedii, ale pisze też o tych kobietach, które tam nie trafiły, które przeoczyliśmy, które może dołożyły troszeczkę mniejszą cegiełkę, ale jednak wciąż bardzo ważną i bardzo istotną.
3: A jak to się stało, że w czasach PRL-u te kobiety, które budowały Nową Hutę, nie zostały w jakikolwiek sposób docenione? Czy to poprzez nazewnictwo ulic, skwerów, placów, być może pomników? Przecież PRL wynosił na piedestał kobiety.
6: Tak, wszyscy znamy to hasło kobiety na traktory, prawda? Więc to rzeczywiście tak się zaczęło, że w pierwszych latach PRL-u próbowano dokonać takiej rewolucyjnej emancypacji kobiet. I nagle otworzyły się dla nich zawody, które były wcześniej niedostępne. Mówiono publicznie, że kobieta w Polsce Ludowej może wykonywać taki sam zawód jak mężczyzna. Każdy jest dla niej dostępny. Były szklarki, hutniczki, spawaczki, szoferki. To się nagle okazało bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że brakowało rąk do pracy tych męskich. To były lata powojenne, ogromne straty także w ludziach. Doceniono wtedy kobiety. ale zachowano się wobec nich bardzo nie w porządku. Nigdy nie umożliwiono im wszystkich tych przywilejów, które obiecywano, to znaczy dobrej opieki nad dzieckiem na przykład, takiej łatwo dostępnej, porządnej, godnej. One miały bardzo utrudniony dostęp do pracy też przez to, przez pracę opiekuńczą, którą musiały wykonywać, ale też kobiety, można powiedzieć, zdradzono. W momencie, kiedy do pracy zaczęli dochodzić mężczyźni, po prostu kolejne, nowe pokolenie, to kobiety wypychano z bardzo wielu zawodów. Między innymi huta pozbyła się dużej ilości kobiet, mówiąc, że nie jest to praca dla kobiet, że jest zbyt trudna, brudna, że kobiety są zbyt słabe do niej. Więc kiedy były potrzebne, brano je, przyjmowano z otwartymi rękami, natomiast w miarę postępu lat po prostu wyrzucono je troszkę poza nawias i zaniedbano. Myślę, że to troszkę przez to.
3: No i nawet teraz, po 30 latach w wolnej Polsce, mamy nawet tu w Nowej Hucie skweromanię, ale imion kobiecych i nazwisk kobiecych jak na lekarstwo. Próżno szukać. Mamy całą masę, nawet tutaj w okolicy skwerów, skwerków różnych. Każdy ma swojego patrona właśnie, a nie patronkę.
6: Wyliczyłyśmy kiedyś z Alą Zioło, przewodniczką po Krakowie, autorką Krakowianek, że w Krakowie jest 6% ulic, które mają matronki, tak to powiedzmy, i że to bardzo, bardzo niewiele. Kiedyś był taki pomysł, żeby nazywać ulicę Nowej Huty Przyszłości, tego wielkiego projektu, który mamy na horyzoncie, ale nie wiadomo, kiedy go ujrzymy w rzeczywistości, żeby tam proponować nazwy ulic. My wtedy wystosowałyśmy do Urzędu Miasta pismo, wymieniłyśmy tam chyba 8 możliwych matronek dla tych ulic, między innymi Jadwigę Bopre, oczywiście Martin Garden. No i czekamy nieustająco, kiedy to zaistnieje. Jest też oczywiście plan, żeby jeden ze skwerów na Willowym nosił nazwę skweru Jadwigi Bopre. Też czekam na to nieustająco już od kilku lat. Więc wykonujemy ruchy, lobbujemy, staramy się. No i czekamy trochę na odzew ze strony miasta, że tak jednak będzie. Ciągle mówi się nam, że niektóre kobiety nie mogą mieć ulicy w Nowej Hucie ani w Krakowie, na przykład Marta Ingarden, ponieważ jest już ulica Romana Ingardena i że to się będzie mylić. No cóż. Czekamy na to, że jednak Nowa Huta będzie miała matronki.
3: Czy temat nowohuckich kobiet jest wyczerpany, czy jeszcze jest dużo do odkrycia? Tak na koniec.
6: Jest bardzo dużo do odkrycia. Jest mnóstwo do odkrycia. Ja na przykład bardzo wciąż czekam na hutniczki, ponieważ wiem, że w kombinacie, że w Hucie imienia Lenina pracowały kobiety na hutniczych stanowiskach, rozmaitych, a ich losy wciąż są mało opisane, więc hutniczki na pewno są do odkrycia. Są do odkrycia architektki i projektantki. Wciąż liczymy na to, że w archiwach Miasto Projektu, że w archiwach tych architektonicznych odnajdziemy nazwiska projektantek, architektek, graficzek, rysowniczek, kreślarek, że one też nagle zaistnieją. Mnóstwo nowohuckich detali, budynków, wnętrz było projektowanych przez kobiety, których nazwisk jeszcze wciąż nie znamy. Więc tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja zachęcam, nie jestem zazdrosna. Każde nowohuckie i nie tylko odkrycie kobiece cieszy moje serce, więc tak, dużo jeszcze kobiet jest do opisania.
1: Kasia Kobylarczyk powiedziała, że do opowiedzenia jest jeszcze bardzo wiele nowohuckich historii. No to ja w takim razie dopowiem, bo już mogę. Książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy doczekała się drugiego uzupełnionego wydania. Znalazły się w niej między innymi herstorie nowohuckich Romek. Polecam bardzo serdecznie tę lekturę.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jest jednym z symboli naszego miasta. Jego twórczość możecie podziwiać nie tylko w muzeach, ale i często w nieco mniej oczywistych miejscach. Stanisław Wyspiański, bo o nim mowa, już za życia był ikoną. A gdzie śniadał, z kim się spotykał i na kogo się obrażał? O tym już za chwilę. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
0: Historia, którą warto poznać.
7: Na pewno zmieniało się to w ciągu jego życia, bo wiemy, że był krakowianinem, tu się urodził, tu zmarł. Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Do Krakowa miał jakby właśnie rozmaite postawy, ponieważ na początku był tu w Krakowie, wychowywał się, uczył się w szkołach czy tych powszechnych, czy później gimnazjum Świętej Anny, potem poszedł na dwojakie studia, prawda, czyli i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i do Szkoły Sztuk Pięknych studiować malarstwo. Ale już wtedy, po drugim roku studiów, zrozumiał, że Kraków go dusi, że to jest miasto zbyt dla niego małe. Wiadomo, że Kraków w tym momencie, czyli to jest okres autonomii galicyjskiej, jesteśmy pod zaborami, Kraków jest niezwykle małą miejscowością właściwie, czyli zamknięty w obrębie plant, z ogromnym natężeniem oczywiście kultury, bo wiemy, że wtedy Kraków był wyjątkowy, bo popatrzmy, mieliśmy Akademię Umiejętności, mieliśmy Szkołę Sztuk Pięknych, mieliśmy teatr, mieliśmy wspaniałe uniwersytet, który kształcił młodzież i to z wszystkich trzech zaborów. I teraz Wyspiański w takim małym mieście, naszpikowanym jednak kulturą, marzy o wyfrunięciu w świat, dlatego że wiedział, że Szkoła Sztuk Pięknych nie da mu już tego, czego on szuka. I stąd Paryż. Paryż praktycznie 3,5 roku. Paryż, który miał być dla niego miejscem już ostatecznym, bo wiemy, że Wyspiański w pewnym momencie chciał już tam zostać.
3: Ale średnio mu się chyba wiodło.
7: Wiodło mu się średnio finansowo przede wszystkim, ale też, no wiadomo, był Polakiem na obczyźnie. W pewnym momencie już, to głównie fundusze też jakby powodowały, że powracał tutaj do Krakowa w międzyczasie, bo miał to już duże zlecenia jako student. Już zaczynał mieć zlecenia typu właśnie między innymi dekoracja Rudolfinum w Pradze, czy okna do zachodnie w Kościele Mariackim, czy też później kurtyna do Teatru Miejskiego w Krakowie. I to wszystko było jakby po części w celach czysto merkantylnych, bo wiadomo, że on tam mieszkał w podnajmowanych małych atelier, w których równocześnie miał swoje pracownie i tam głównie zarabiał portretując okolicznych też ludzi. Tam nauczył się świetnie posługiwać kredką pastelową, z której, jak wiemy, był po prostu, w tej technice był wybitny. No i potem powrót do Krakowa jest rok 1894, on wraca tutaj.
3: Cieszy się, czy nie za bardzo?
7: Wracając, nie cieszy się wcale. Ma 25 lat, dostaje wspaniałe zlecenie, czyli dekorację kościoła franciszkanów wspólnie potem z witrażami. I to rzeczywiście jest jego jedno z najwybitniejszych dzieł zrealizowanych, bo Wyspiański, jak wiemy, był właściwie artystą projektów. Wszystko zostawało niestety w projektach, tak jak na przykład projekty do okien katedry krakowskiej, czy to, co się działo, projekty do katedry lwowskiej, do okien tamtejszych, to, co robił dla Izby Przemysłowo-Handlowej.
3: Czyli to zostawało na kartonach tych słynnych Wyspiańskiego?
7: Tak, tak, bo dochodziło do różnego rodzaju niesnasek, awantur wręcz, czy właśnie jakby niemożności spełnienia oczekiwań jego jako artysty. I ten okres jakby niechęci do Krakowa, bo on naprawdę tęskni tak bardzo za Paryżem, że po prostu wręcz wyobrażał sobie, że siedzi z powrotem w atelier paryskim i widzi przez okno czy Sekwanę, czy Louvre. To się skończyło właściwie w roku 1897. Nastąpiła trochę dla niego szczęśliwsza godzina, bo po pierwsze zaczął już tutaj krystalizować mu się związek, który zaowocował potem rodziną i dziećmi z Teofilo.

0: z ogólnym niesmakiem w tutejszych jakby i w salonach i na wystawach, bo uważano to było za zbyt awangardowe, bo Wyspiański w Paryżu poprzez teatr, operę, ale Louvre, Trocadero, no i przede wszystkim atelier, w których się uczył, czyli Colarossi, potem Julien, poznał tą sztukę najnowszą, czyli w jego malarstwie pojawia się postimpresjonizm, ekspresjonizm, nabizm, to wszystko jakby w jego twórczości jest czytelne.
1: A krakowski kołtun na to gotowy nie był i Wyspiański się na ten Krakówek nieszczęsny obraził.
0: Tak, tak, to był szok dla tutejszych ludzi zwiedzających ekspozycję. Było to zbyt kolorowe, cienie niebieskie, cienie zielone, jakieś anemiczne dzieci jako autorzy tych portretów. Także Wyspiański tutaj musiał się przedzierać przez myślenie o swojej sztuce, a potem jakby do dosyć dużego zderzenia doszło już bliżej roku 1900, kiedy odrzucone zostały jego kolejne pomysły do Katedry Krakowskiej, kiedy te wizyjne, cudowne, wspaniałe, monumentalne i absolutnie nowatorskie kartony do katedry zostały odrzucone przez kler krakowski, ale też niezrozumiane przez no, przede wszystkim społeczeństwo uznające jakby to za zbyt, no zbyt nowe, zbyt ekspresjonistyczne, niepodobne do tego, do czego byli przyzwyczajeni, czyli jakby pięknych postrafaelowskich wyobrażeń, na przykład Matki Boskiej.
1: W pewnym momencie Wyspiański na Kraków się odbraża. Pytanie zatem, którędy spaceruje, z kim się spotyka i być może gdzie jada swoje posiłki.
0: Kraków tutaj pokazuje się jemu od strony towarzyskiej bardzo interesująco, ponieważ w tym momencie, około 1900, Kraków był może i mały, ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tętnił życiem artystycznym. Największą rolę odgrywała na pewno Akademia Sztuk Pięknych, w tym momencie jeszcze Szkoła Sztuk Pięknych, bo reforma Fałata wchodzi za chwilę, ale przede wszystkim chyba też teatr miejski pod kierunkiem dyrektora Pawlikowskiego, no był absolutnym motorem do wszelkich rodzaju spotkań, rozmów, o każdej sztuce się dyskutowało, o każdej sztuce się mówiło, każdą sztukę się krytykowało. I gdzie to się robiło? Robiło się to w salonach, czyli w salonie Pareńskich, czy w salonie Sewera Maciejowskiego, czy potem w mieszkaniu Przybyszewskiego, bo jakby kolejnym wielkim impulsem był przyjazd Stanisława Przybyszewskiego z jego żoną Dagny. To absolutnie też zrewolucjonizowało myślenie o sztuce, bo Przybyszewski przywiózł zachodnią też sztukę, myślenie o literaturze nowoczesnej, przywiózł ze sobą jakby ducha bohemy, czy berlińskiej, ale też skandynawskiej. I to jakby owocowało spotkaniami najczęściej w kawiarniach później. I tą kawiarnią jakby podstawową, kluczową do rozwoju w ogóle sztuki młodej Polski był Paon, czyli ulica Szpitalna vis-a-vis Teatru Miejskiego. Mamy do czynienia z miejscem, gdzie właściwie schodzą się wszyscy, czyli Przybyszewski, Stanisławski, Fałat, Wyspiański, Mehofer, Ruszczyc, ale też staw, Kasprowicz, no właśnie literaci, dziennikarze, bo tam bardzo blisko było do redakcji Czasu, a wiemy, że w Czasie, jak i w każdej redakcji, pracowało się w nocy, żeby świeży numer wyszedł rano, więc dziennikarze Rudolf Starzewski i inni, Wysocki, przychodzą też do Paonu i wszyscy się tam jakby intensyfikują, wszyscy mówią, opowiadają sobie, no i też zaczyna tam Wyspiański odgrywać rolę już bardzo ważną, bo właściwie w Paonie ważne były trzy osoby, czyli przede wszystkim Stanisław Przybyszewski, oczywiście Stanisław Wyspiański i też Jan Stanisławski. Właściwie to też tam dochodziło do konfliktów, bo się tworzyły jakby takie podgrupy. No i tam powstają wspaniałe i karykatury Wyspiańskiego, i portrety jego przyjaciół, bo on, znajomych, bo on tworzy rodzaj takiego jakby Parnasu młodopolskiego Krakowa. Chce namalować 100 portretów tych wszystkich swoich ważnych w pewnym momencie kolegów, czyli Rydla, Zapolskiej, Lewandowskiego. Portretuje właściwie różnorakie towarzystwo, które się tam schodziło, bo Przybyszewski nie ciągnął tylko artystów do siebie, on ciągnął zwykłych ludzi zafascynowanych sztuką i Przybyszewskim tego okresu. A potem po upadku Turlińskiego, bo wiadomo, że z przyczyn czysto finansowych Turliński miał problemy, bo potem już dawał na Borg, czyli jakby dawał te kawy i te alkohole jakby

0: Na kredyt.
1: Dokładnie. I potem to doszło już w pewnym momencie do zamknięcia PAON-u i cała tam cud Boema przeniosła się do Jamy Michalika i to też jest ten moment jakby tam erupcji wszelkiego możliwego życia artystycznego z kabaretem na czele.
0: Wybierał się też za miasto. No, dzisiaj to nic trudnego, bo wystarczyło opuścić mury Krakowa, czyli poza obręb plant i już było się za miastem, nie wiem, na Kleparzu, na Piasku, na Grzeguszkach i tak dalej, i tak dalej. Uskuteczniał Wyspiański wycieczki za miasto?
1: Tak, wycieczki służyły mu po części rekreacyjnie, ale też bardzo lubił rysować. Miał szkicowniki, te słynne zielniki, ale też pomysły na inne duże kompozycje, czy topiel, czy różnego rodzaju skarby Sezama. To wszystko rodziło się na wycieczkach poza Kraków. To był też Tyniec, to były Bielany, to była Kalwaria Zebrzydowska. Ale jeździł też potem po ślubie z Teodorą często do jej rodzinnych miejscowości, wsi, z których pochodziła, czyli do Konar, do Gręboszowa. Potem przenosił się kilkakrotnie, czy na Poselską, czy na ulicę Zacisze, czy na ulicę Kolejową. I w końcu taką pierwsze duże atelier krakowskie, duże, to może się za bardzo rozpędziłam, ale sporej wielkości przestrzeń, gdzie przechowywał na ścianach swoje dzieła, wywieszał. To była kamienica vis-a-vis Kościoła Mariackiego. W tym momencie jest tam nowy już postawiona kamienica, która jakby jest w miejscu tego budynku, w którym Wyspiański mieszkał. I tam wiemy, że okna miał prosto na pinakle i na sterczyny Kościoła Mariackiego. Potem przeniósł się już wspólnie ze swoją żoną, poślubioną w roku 1900, właśnie na wieś, czyli do Krowodrzy, bo Krowodrza jeszcze wtedy jak najbardziej, tak jak pan redaktor powiedział, była wsią przed Wielkim Krakowem jeszcze.
0: I stamtąd miał widok, którego już dzisiaj nie zobaczymy, ale uwiecznił też jeden z tych widoków z okna swojej pracowni.
1: Tak, patrzył na błonia, tak zwane błonia krowoderskie, patrzył na tą kolejkę, która cyrkumwalacyjną, która dowoziła między innymi jeździła do Bonarki i z powrotem dowoziła i służyła po części garnizonowi, bo tutaj ten garnizon nasz w Krakowie odgrywał dużą rolę. Gdzie się przechadzał? Na pewno często na Wawel, bo Wawel dla niego był absolutnie Polską, czyli sercem, jakby ojczyzną. Znane są te anegdoty słynne, bo anegdot wiele się zachowało, że spotkał się z Malczewskim na plantach i kłócił się, czym jest polskość. Dla Malczewskiego Polska była wierzbami, wodą, pejzażem. Natomiast Wyspiański mówił, że nie, Polska to Wawel. No i ten Wawel rzeczywiście w jego twórczości jest ikoniczny wręcz. Wawel i katedra, bo Wyspiański uwielbiał sztukę gotycką. To zresztą to zostało mu jakby zaszczepione przez Stryńskiego czy przez innych nauczycieli w czasie studiów, ale uważał katedrę jako budynek architektoniczny, nie dość, że ciekawy, bo mówimy też o katedrach francuskich, które widział, czy włoskich, czy przejeżdżając przez całą Europę praską katedrę widział. Uważał katedrę za księgę dziejów, czyli te nawarstwienia, które idą w katedrze, czyli od średniowiecza aż po współczesność. Sam fakt, że tam odbywały się chrzty, koronacje królów, pochówki królów, to działało ogromnie na wyobraźnię Wyspiańskiego. No i ta katedra krakowska nasza odgrywała w jego twórczości rolę ogromną. Właściwie wszystkie w większości dramaty albo dotyczą antyku, albo dotyczą katedry krakowskiej. Tam się rozgrywają. Nawet rzecz o Hamlecie, jak pisał tę słynną swoją opowieść patrzenia na Hamleta. Hamlet nie spacerował po Zamku Duńskim, tylko spacerował po katedrze krakowskiej, czyli on ukrakawiał właściwie wszystko, czego dotykał.
2: A ja niezmiennie zachęcam do odwiedzania Muzeum Wyspiańskiego.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.